0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: przegląd. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Mamy środę, 27 dzień maja. Rozpoczynamy ten dzień od wiadomości. Jest szósta.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wystartowała jubileuszowa 10. edycja festiwalu Przygrywka, ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych.
3: To jest przygrywka, to jest, nie chcę powiedzieć amatorskie wydarzenie, ale no to jest ich tak naprawdę pierwsze zetknięcie z publicznością obcą ich środowisku. I w ogóle jest cudownie, że 11 lat temu, w 2015 roku, czy 10 edycji temu, naprawdę na widowni, jak było 40 osób, to byliśmy szczęśliwi, nikt nie wiedział, co to jest. W tej chwili tak naprawdę nie mamy już żadnych wejściówek do odebrania, ale widzowie pobierają te wejściówki, potem zmieniają się plany. Są miejsca wolne, więc warto przyjść, bo tak naprawdę każdy wejdzie. Spektakle czy te wydarzenia naprawdę mówią o współczesnym świecie, o tym, co jest ważne, co nieważne, o naszych zagrożeniach, lękach, ale też oczywiście większość ma, co mnie cieszy, pozytywny wydźwięk, że jednak zostaje nam nadzieja. No podobno nadzieja umiera ostatnia.
0: I ona wszystko skleja też.
3: Tak, i ona ona wszystko skleja.
1: Mówiła Anna Wołek, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w rozmowie z Oliwią Ciszewską.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kardiologia na toruńskich Bielanach w remoncie. Prace na oddziale klinicznym kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwają od kilku miesięcy. Chodzi także o znaczące powiększenie oddziału. Projekt oznacza nowe, komfortowe sale jedno- i dwuosobowe. Przestrzeń ma też zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lecznica kupuje również nowoczesny sprzęt. Więcej o tej inwestycji powie Michał Mrozek.
4: Placówka przyznaje, że prace cały czas postępują. Nowoczesny angiograf został już zamontowany. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i przygotowania do uruchomienia pracowni. Równolegle prowadzone są roboty związane z montażem nowego tomografu komputerowego, który zwiększy możliwości diagnostyczne szpitala. W ramach inwestycji pojawi się też nowy, specjalistyczny sprzęt, taki jak USG czy defibrylatory. Ponadto doposażony będzie dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej w sprzęt do rehabilitacji i monitorowania pacjentów. Ta inwestycja to koszt ponad 21 milionów złotych. Dofinansowanie unijne to kwota 20 milionów.
1: A więcej o tym piszemy na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika zacieśniają współpracę. Za nami podpisanie listu intencyjnego pomiędzy miastem a uczelnią. Chodzi o utworzenie i rozwój hubu technologiczno-biznesowego Copernicus.
5: Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju.
1: Mówił Michał Polasik, profesor UMK, dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uczelni.
6: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater, Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty w zakresie fintechu, cyfryzacja płatności.
1: To był Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
7: Realizacją zajmą się naukowcy z uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą insurtechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje. W zasadzie ruszamy już teraz. Od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć.
1: Zaznacza Adam Kola, profesor UMK, prorektor do spraw nauki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu i przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Szczegóły zna Michał Mrozek.
4: Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacyjne, czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Obecne warunki pogodowe sprawiają, że nawet najmniejsza iskra może wywołać pożar, który zagraża zarówno osobom przebywającym na terenie, jak i żołnierzom prowadzącym szkolenia. Dodatkowo w niektórych rejonach ośrodka wciąż mogą znajdować się niebezpieczne pozostałości. Służby podkreślają, że przypadkowe wejście na poligon może skończyć się tragicznie. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zestępów straży, śmigłowiec oraz 2 samoloty gaśnicze.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sejmik województwa udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Swoje niezadowolenie wyraziła opozycja.
8: Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, Więcborka czy też Brodnicy, no średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5.
1: Mówił Marek Gralik, przewodniczący klubu PiS Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach. Oczywisty, głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Cichocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę opera. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska. w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku.
1: To był Piotr Cełbecki, marszałek województwa.
10: Zdecydowanie za. Szanowni Państwo, zarząd województwa realizuje w zasadzie nasze decyzje. Po to my jako sejmik, jako radni przyjmujemy budżet województwa zaproponowany w jakimś tam kształcie przez zarząd, ale to my jednak decydujemy. Więc zarząd wykonuje nasze, bym powiedział, polecenia. Wykonał to w bardzo dobrym stopniu, bo jeżeli chodzi o dochody, to było praktycznie na poziomie 100%. Jeżeli chodzi o wydatki, troszeczkę gorzej, bo niespełna 94%, ale to jest bardzo wysokie wykonanie. Nie da się wykonać w 100%, nawet biorąc pod uwagę takie czynniki obiektywne, zewnętrzne.
1: To był Paweł Zgórzyński, przewodniczący Klubu Radnych Trzecia Droga.
0: Poranne prognozy dla Torunia są naprawdę bardzo, bardzo dobre. 15 stopni na termometrach, choć odczuwalnie i więcej, a później będzie jeszcze cieplej, nawet do 21-22 stopni w ciągu dnia. No i sporo słońca, mało chmur na niebie, zerowe szanse na opady deszczu. Te dopiero nadejdą bliżej weekendu, a na razie możemy cieszyć się naprawdę letnią pogodą. Dzień dobry, dzień dobry. Już po 6:00 dowiedzieliśmy się wszystkiego, co najważniejsze na ten moment, a już za chwilę zerkniemy do naszego kalendarza. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra. Z dobrym humorem przechodzimy już do naszego kalendarza, bo tu jak zwykle sporo się kryje. Między innymi mamy imieniny Oliwiera, Magdaleny, Jana, Małgorzaty, Juliana, Lucjana, Fryderyka i Olivera. Wszystkiego najlepszego. A z kategorii tych świąt nietypowych, Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. No i oby każdy diagnosta miał dzisiaj naprawdę dobry dzień i żeby przełożyło się nam to na dobre wyniki.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
5: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
6: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
7: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest, do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
11: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest.

0: Dobre granie od samego rana na kolejny piękny dzień tego majowego tygodnia. Środa przed nami i tak samo kolejny dzień przygrywki w Toruniu. Ogólnopolski przegląd dyplomów i egzaminów muzycznych wyższych szkół artystycznych. To się dzieje, Teatr Muzyczny organizuje w naszej pięknej Odnowie. Już od wczoraj możemy oglądać spektakle młodych twórców. Dzisiaj w planach o 13:00 Młynarski, chory na muzykę. Jest to spektakl Akademii Muzycznej z Łodzi. Później o 18:00 kultowe piosenki i o 20:00 Stary Człowieku piosenki Manam. Dzisiaj muzycznie i sentymentalnie Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu zakończy ten dzień. Jeszcze do soboty można oglądać darmowe spektakle. Wejściówki już się rozeszły, ale z rozmowy z panią dyrektor wiem, że można dostać się na dziko. Także polujcie, a może uda wam się złapać wolne miejsce.
1: Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: takim rytmie od razu przyjemniej szykuje się do pracy męskie granie. Nareszcie. Przed nami jeszcze coś z polskiej produkcji. Mossiman i Trips. Halo już za niedługo na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
7: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
7: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej.

0: benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
5: Poranne prognozy dla Torunia są naprawdę bardzo, bardzo dobre. 15 stopni na termometrach, choć odczuwalnie i więcej, a później będzie jeszcze cieplej, nawet do 21-22 stopni w ciągu dnia. No i sporo słońca, mało chmur na niebie, zerowe szanse na opady deszczu. Te dopiero nadejdą bliżej weekendu, a na razie możemy cieszyć się naprawdę letnią pogodą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Gramy, gramy i grać nie przestajemy. W końcu nazwa zobowiązuje. Radio Gra Toruń i toruńskie gwiazdy. Polecamy naszą stronę gra.fm, bo już od poniedziałku trwa głosowanie w 21. plebiscycie naszego Radia Gra. Zachęcamy do głosowania codziennie, ponieważ codziennie możecie oddać głos w każdej kategorii wykonawcy, płyty i nadziei roku. Głosowanie potrwa do 7 czerwca do północy, a ogłoszenie wyników jak zawsze nastąpi podczas koncertu toruńskich gwiazd, tym razem w Fosie Zamkowej, a to już 26 czerwca. Zapiszcie sobie datę w kalendarzu. Już teraz zapraszamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się już do godziny 7. Kolejny raport, prognoza pogody na antenie Radia Gra, a po 7 także tradycyjnie horoskop. Zerkniemy sobie, co takiego ciekawego przygotowały dla nas dzisiaj gwiazdy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
3: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
12: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czyli gaut kusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 7, czas na kolejny raport Radia Gra. Zapraszamy.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwa uciążliwy remont torowiska na Skłodowskiej Kirii oraz wschodniej w Toruniu. To przez to w okolicach w godzinach szczytu zaczęły tworzyć się korki. Sylwia Derenkowska, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, tłumaczy, o jakie prace chodzi.
16: W obrębie skrzyżowania ulicy Wschodniej i Marii Skłodowskiej Kirii trwa remont przejazdu drogowo-torowego. Wymieniane tam są tory, rozjazdy torowe, także po prostu takie prace, które trzeba było wykonać, są one niezbędne do tego, żeby komunikacja tramwajowa mogła tam bezpiecznie funkcjonować. No i musieliśmy to zrobić. No niestety wiąże się to z pewnymi utrudnieniami, natomiast potrwają one jeszcze tylko kilka dni, mianowicie do 3 czerwca. Od 4 sytuacja powinna wrócić do normy. Normalny ruch zostanie przywrócony.
15: Drogowcy wczoraj poinformowali, że przeanalizowali sytuację i wprowadzili korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować korki w okolicy. Zmiany wejdą w życie już już dzisiaj. Tunel w ciągu wschodniej będzie otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nastąpi także czasowe udostępnienie dla ruchu remontowanej ulicy Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że tylko wczoraj na terenie RDLP doszło do 8 pożarów lasu. Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwie Dobrzejewice w okolicach Torunia. Leśnicy przyznają, że sytuacja w lasach jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki wynosi 10%. RDLP w Toruniu apeluje: nie używajcie otwartego ognia w lesie, nie wjeżdżajcie pojazdami tam, gdzie nie wolno. Reagujcie, gdy tylko zobaczycie dym.
1: Wiadomości Radia Gra.
15: Już w najbliższą sobotę na parkingu przed Młynem Wiedzy w Toruniu odbędzie się piknik Naukowa Petarda. Zaplanowano moc atrakcji, a to wszystko z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Przygotowano 4 strefy aktywności: nauki, zabawy, zdrowia oraz bezpieczeństwa.
2: Nasza petarda chcemy, żeby była w tym roku wyjątkowa, a wyjątkowość tej petardy polega na tym, że będzie rekordowa liczba stanowisk edukacyjnych, które pojawią się na tej petardzie. Petarda jest dla ludzi, dla naszych odwiedzających, dla naszych gości i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo partnerów zdecydowało się uczestniczyć w tej petardzie. Dzięki temu mamy petardę wyjątkową, bo ponad 100 stanowisk edukacyjnych, 40 partnerów. Po raz pierwszy mamy naprawdę bardzo duży problem z rozplanowaniem wszystkich aktywności.
15: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę o 11:00, potrwa do 17:00.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Wojtuszek z Jagiellonii czy Oskar Wójcik z Krakowi. Mecz Polska-Ukraina odbędzie się w najbliższą niedzielę, a mecz Polska-Nigeria w środę 3 czerwca.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: To będzie spokojny, wiosenny dzień w Toruniu, ale nie tak ciepły jak poniedziałek czy wtorek. Termometry w naszym mieście w tym najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie dzisiaj padać. Momentami może powiać silniejszy północny wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
7: Raport i prognoza pogody za nami. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam. Już po 7:00 lecimy dalej. Horoskop za chwilę, a tymczasem Maroon 5, Moves Like Jagger na antenie Radia Gra.

0: efekty pełne energii od samego rana w Radiu Gra. Mam dla was również garstkę energii prosto z kosmosu, z gwiazd, bo nasz horoskop jest naprawdę dobry. Ten dzień ogólnie zapowiada się bardzo dobrze. 27 dzień maja. Aura dzisiaj będzie sprzyjać nam w miłości i w różnych relacjach, także tych przyjacielskich. Księżyc znajduje się w znaku wagi i także położenie astrologiczne ma dobry wpływ na przyjaźń oraz zabawę. Pomimo tego, że jest dopiero środa, a nie weekend. Lew będzie dzisiaj w bardzo dobrym humorze, dzięki czemu bez strachu zabierze się za trudniejsze zadania. Rozrywki intelektualne są również dobrym pomysłem na później. A co u panny? No dużo ludzi wokół. Każdy będzie chciał coś omówić z nią, ale spokojnie, wiąże się to z przypływem gotówki i być może także planami na jakiś przyjemny wyjazd. Będzie można się już niedługo od wszystkiego oderwać. I tego również nam wszystkim życzę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: rano i dobrze, przy takich hitach można się bardzo dobrze obudzić wręcz. A jeszcze chciałam nawiązać na chwileczkę do wczorajszego Dnia Matki, ponieważ przeczytałam właśnie, że teraz każdy napotykany jeż, a jak wiemy, zawsze się zastanawiamy, dokąd nocą tupta jeż, powinien być traktowany jak jeżowa mama, bo oto rozpoczął się okres, w którym małe jeżyki pojawiają się na świecie i tych jeżowych mam jest naprawdę sporo. Specjaliści apelują do nas, abyśmy na siłę nie pomagali takim jeżom. Tak, tak, dobrze słyszycie. Jeżeli zobaczycie jeżyka, to nigdzie go nie przenosimy, nie lecimy z nim na drugi koniec ogrodu, tylko spokojnie zostawiamy go, najlepiej w spokoju. No i warto usypać mu jakąś kubkę liści, gałęzi. Tam będzie mógł się bezpiecznie schować. Tylko żeby nikt sobie nie wziął tego za bardzo do serca, my oczywiście wychodzimy z łóżek i lecimy do pracy. Cały dzień przed nami.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: bezpłatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
7: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
6: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
7: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.
19: Ja!

dobre granie od samego rana na antenie Radia Gra Toruń 88,8, przypominam. Teraz mam taką informację dla wszystkich naszych nieco dojrzalszych słuchaczy, ponieważ Fundacja Opieka Bez Granic, która pomaga i wspiera mieszkańców Torunia w wieku 65+, zaprasza na warsztaty, które ruszają już za chwilę, już w czerwcu, a w ramach tych warsztatów będzie można wziąć udział w zajęciach artystycznych, w biblioterapii, w grach i zabawach umysłowych, a także w różnych spacerach rekreacyjnych. Nordic Walking także będzie grany. Od 1 czerwca do 31 sierpnia warsztaty będą się odbywać w grupach 12-osobowych dwa razy w miesiącu. Zapisywać można się pod numerem telefonu, a wszystko znajdziecie na stronie toruń.pl. Oczywiście cały projekt finansowany jest z budżetu miasta. A ja osobiście taką muzykoterapię najbardziej polecam, zatem wracamy do naszej już teraz na antenie Radia Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Milky, Just the Way You Are, już teraz na antenie Radia Gra. Jaki to jest wspaniały hit, od razu zachęca do tańca. No to jeszcze trochę się poruszamy przed ósmą. Keira Sauer, to już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na

0: wkrótce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń Skłodowskiej Curie 79.
1: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.

0: wypieki.
1: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Co najbardziej lubią dzieci?
4: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
3: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
4: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
3: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
11: To będzie spokojny, wiosenny dzień w Toruniu, ale nie tak ciepły jak poniedziałek czy wtorek. Termometry w naszym mieście w tym najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, nie będzie dzisiaj padać. Momentami może powiać silniejszy północny wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
12: To jest Radio Gra.

Keira Sauer, takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra Toruń. A skoro już mamy trochę energii, to również możemy posłuchać o tym, co się od dzisiaj zmienia nieco na naszych ulicach. Bo w związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii i Wschodniej mamy lekkie zmiany. Już od dziś możemy spodziewać się otwarcia tunelu w ciągu ulicy Wschodniej, a także czasowego udostępnienia dla ruchu ulicy Sobieskiego na odcinku od ulicy Żółkiewskiego do ronda pokoju Toruńskiego. Będziemy przyglądać się końcówce prac, bo ta już niedługo, zakończenie robót torowych planowane jest na 3 czerwca. Akurat tak po Dniu Dziecka, może taki to będzie drobny prezent dla naszego wewnętrznego dzieciaka.

0: Zbliżamy się do godziny 8:00. Przy dobrej muzyce mija nam ten poranek. Mam nadzieję, że wy również dotarliście już do pracy albo docieracie bardzo powoli i spokojnie, bezpiecznie. Do szkoły również. O tych najmłodszych także pamiętam. Dobra muzyka to jeszcze po godzinie 8:00, a za chwilę raport i prognoza pogody w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
6: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
7: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
0: W kalendarzu środa, 27 dzień maja, na zegarach 8:00, czas na raport Radia Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Kolejna toruńska ulica w remoncie. Ruszyły prace na Podgórnej na odcinku od Legionów do Ronda Kor. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, powiedz, czym zajmie się wykonawca?
16: To standardowy zakres. Firma sfrezuje obecną zniszczoną nawierzchnię, przebuduje infrastrukturę podziemną i nałoży nową warstwę. Co ważne, remontowany odcinek jest wyłączony z ruchu. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji tylko od strony Legionów. Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do obecnej organizacji ruchu.
2: Trwa także remont torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu Skłodowskiej Kirii i Wschodniej w Toruniu. Prace utrudniły życie kierowcom, dlatego drogowcy wprowadzają znaczące korekty w tymczasowej organizacji ruchu. Od dzisiaj kierowcy będą mogli skorzystać z otwartego tunelu w ciągu wschodniej. Przejazd będzie możliwy jednak tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dodatkowo czasowo zostanie udostępniony odcinek ciągle remontowanej ulicy Sobieskiego na fragmencie od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
2: Kierowcy, zachowajcie ostrożność na przejazdach tramwajowych. Wczoraj doszło do kolejnej kolizji na Jarze w Toruniu. Po południu na rondzie na skrzyżowaniu Strobanda i Wacenrodego samochód osobowy wjechał pod tramwaj. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, 3 zastępy straży pożarnej, 1 osoba została poszkodowana. Teraz o poranku kultura. Wczoraj wystartowała 10. edycja festiwalu Przygrywka. To największy ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. W programie 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół. Przygrywka odbywa się w Odnowie, gdzie pojawiliśmy się z naszym mikrofonem.
17: Przyjechaliśmy z przedstawieniem zrealizowanym w ramach działalności koła artystyczno-naukowego Next to Musical przy Akademii Muzycznej w Gdańsku pod tytułem Cienie, scenariusz prosto z piwnicy Mariusza Babickiego, autorski, totalnie autorski spektakl pod każdym względem. Piosenki, muzyka, tekst, wszystko jest napisane z myślą o tej danej konkretnej grupie ludzi. Też jest tak, że część już tutaj naszej ekipy już gdzieś działa na scenach w Polsce, więc to jest napawa szczęściem i radością dużą. Dla mnie największą jakością w tych wszystkich festiwalach jest to, że możemy się podzielić tym, co robimy gdzieś tam u nas z szerszym gronem widzów.
2: Mówił nam na toruńskiej przygrywce Michał Jaros z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Teraz informacje z kraju i świata. Donald Tusk jest z wizytą w Londynie. O 12:00 spotka się z Keirem Starmerem. Dzisiaj premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
18: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej.
2: Mówił Bogdan Frimorgan. Podpisanie traktatu o godzinie 13:00 w bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Czas na raport sportowy. Dzisiaj w Paryżu polskie tenisistki staną do walki w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapienko, a Magdalena French zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Jak przyznaje trener naszej zawodniczki Andrzej Kobierski, łodzianka ma plan do wykonania.
20: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny. Raczej skupiać się na swojej grze, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
2: French gra po południu, najszybciej, bo o 12:00 wystartuje mecz Igi Świątek. Przed nami nocny bieg ulicami Torunia. W tym roku Nocna Dycha Kopernika odbędzie się 6 czerwca. Zaplanowano biegi na 5 km, 10 km oraz marsz Nordic Walking. Zawodników zobaczymy m.in. na Żółkiewskiego, szosie Lubickiej. Trasa będzie prowadzona wzdłuż bulwaru, po moście marszałka Józefa Piłsudskiego na lewy brzeg, a potem przez Bydgoskie i Chełmińskie Przedmieście na stadion przy Bema.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: 20 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Przed nami raczej spokojny, wiosenny dzień z mieszanką słońca i chmur na niebie. Nie będzie dzisiaj padał deszcz. Parasole możecie zostawić w domach. Momentami nieco silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być na granicy obojętnych i korzystnych.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
0: To będzie naprawdę dobra środa, ja to wiem, ja to czuję w kościach. Oliwia Ciszewska, witam ponownie i zapraszam na kolejną i tym samym ostatnią godzinę naszego energicznego poranka. Przed nami Ace of Base, Beautiful Life. No właśnie, to życie jest piękne i będzie piękne w tę piękną środę. Gramy!

0: Rano i dobrze, w takich pozytywnych humorach i na tej najlepszej porannej fali unosimy się już w kierunku kolejnego tematu i tak pomyślałam, że skoro dobry humor nas nie opuszcza, to pomówimy o tym, co ostatnio odkryli amerykańscy internauci. Mianowicie odkryli rosół i kompot, ale oczywiście nie nazywają ich tak jak my, tylko kompot z truskawek. Nazwali boiled strawberry, czyli gotowane truskawki. Jest to dla nich odkryciem, że można w sposób dość naturalny stworzyć naprawdę dobry, no i słodki napój. A także, co ciekawe, odkryli rosół, który nazywają chicken tea, który rozlewają do kubeczków, no i piją sobie. Na zdrowie oczywiście. Słyszałam tylko, że polscy internauci boją się, że ci amerykańscy odkryją więcej naszych polskich przepisów i nie daj losie przerobią kolejny przepis po swojemu. No bo co, taki bigos po amerykańsku? Wyobrażacie to sobie? Albo czernina? Nie, no to już by było za dużo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: That's the way my heart goes. Takie hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra. A skoro już o energii mowa, to mam nadzieję, że nie zabraknie jej naszym piłkarzom, którzy szykują się do meczów towarzyskich z Ukrainą i z Nigerią, a my dostaliśmy informację dotyczącą tego, kto zagra. Pojawi się oczywiście kapitan biało-czerwonych, Robert Lewandowski, ale jest też kilka nowych twarzy, między innymi na co dzień grający w Motorze Lublin Karol Czubak, będzie też Mateusz Żukowski, Kasper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik z Krakowi. Domyślam się, że w takiej sytuacji, kiedy pojawia się ktoś nowy, panowie zaglądają do statystyk takich zawodników, a ja oczywiście zaglądam na Instagrama, no i czekam na nowe twarze na boisku. W końcu też muszę mieć jakąś radochę z tego meczu.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w całym Toruniu i także na Bydgoskim Przedmieściu, gdzie ostatnio obradowała Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście. Wpadł mi ostatnio post jednego z radnych, który informował, że pracowali ostatnio nad wieloma sprawami, między innymi omawiali temat antykoncepcji dla gołębi, które dają się we znaki mieszkańcom Bydgoskiego Przedmieścia, a także o hałasach, które powodują studenci mieszkający w akademikach przy Mickiewicza Słowackiego. No i niestety urządzają sobie pewne zabawy w nocy. Mam nadzieję, że rozwiązanie tych dwóch problemów będzie inne. No i koniec końców, nic się nie pomyli.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Prawidłowego ciśnienia.
4: Litor Sol Senior.
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
11: masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
2: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
3: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
4: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
9: 20 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Przed nami raczej spokojny, wiosenny dzień z mieszanką słońca i chmur na niebie. Nie będzie dzisiaj padał deszcz. Parasole możecie zostawić w domach. Momentami nieco silniej powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika mają być na granicy obojętnych i korzystnych.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program. Już powoli zbliżamy się do godziny 9, ale zanim to jeszcze takie informacje prosto z Francji, która to zaostrza przepisy dotyczące wyrobów nikotynowych. Na terenie całego kraju wprowadzono zakaz sprzedaży saszetek nikotynowych oraz gum zawierających nikotynę. Władze uzasadniły te decyzje troską o zdrowie obywateli, a także ograniczenie kontaktu młodzieży z nikotyną. No i takie zachowania popieramy. Choć domyślam się, komu rozsianie takiego zdrowego trendu po Europie by się nie spodobało.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę, już za moment, godzina 9:00, a tymczasem zerknam jeszcze sobie do kalendarza, ponieważ okazuje się, że w Boliwii to właśnie dziś obchodzą Dzień Matki. Także jak ktoś niechcący coś przeoczył, no to widzicie, macie wymówkę. Dzisiaj również można świętować. A co ciekawe, w Nigerii Dzień Dziecka dzisiaj, 27 maja. No proszę bardzo. Można też zrobić sobie podwójny Dzień Dziecka. I dziś, i 1 czerwca. Kto nam zabroni?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklamie.
0: Już 9:00, czas po raz kolejny sprawdzić, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra przed nami.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
8: Jutro toruńscy radni przyjrzą się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To będzie drugie czytanie. Przypomnijmy, że według projektu w naszym mieście nie kupimy wkrótce w sklepach od 22 do 6 żadnego alkoholu. Bary czy restauracje będą jednak sprzedawać takie napoje tak jak teraz, bez tych ograniczeń. W trakcie konsultowania tego tematu głos zabierały różne środowiska. W dyskusjach uczestniczyli także strażnicy miejscy.
19: Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia naszych jednostek i tego, jak funkcjonuje to w innych miastach turystycznych, myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie.
8: Mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
19: My mamy świadomość oczywiście, że w Toruniu obowiązują jeszcze dodatkowe inne obostrzenia, takie, które na przykład nie obowiązywały w Gdańsku, a biorę tutaj pod uwagę nasze dwa miasta z uwagi na zbieżność właśnie turystyki i pojawiania się turystów zagranicznych. W Toruniu także obowiązują kwestie dotyczące właśnie stacji benzynowych, gdzie nie można akurat zakupić mocnego alkoholu. No i oczywiście jest ograniczona ilość koncesji, tak? Czyli biorąc pod uwagę te dwa ograniczenia, one spełniają swoje role, ale praktycznie jeśli mówimy o kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu po godzinie 22, wszystkie miasta, które do tej pory przyczyniły się do tego i radni, którzy pozwolili na wprowadzenie takiego obostrzenia, widzą pozytywne skutki takiej reakcji.
8: Jeśli radni przyjmą uchwałę, to nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca tego roku.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Dzisiaj przy wejściu głównym do szpitala na Bielanach w Toruniu stanie wyjątkowe stoisko edukacyjne. To będzie niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki pracy diagnosty laboratoryjnego i dowiedzieć się, jak wygląda świat mikroorganizmów, których nie widać gołym okiem. Akcja potrwa od 10 do 13. Udział jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia z okazji Dnia Diagnosty publikujemy na Gra FM. A przed nami 6. Patriotyczny Dzień Dziecka w Muzeum Artylerii w Toruniu. Plac przy Sobieskiego zamieni się w sobotę w miejsce wyjątkowej rodzinnej zabawy. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny. Na uczestników czekają zarówno pokazy nowoczesnego, jak i historycznego sprzętu wojskowego.
20: Jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, będzie tego w tym roku też wyjątkowo dużo. Będą wszystkie najnowocześniejsze wyrzutnie rakietowe, jak są w Wojsku Polskim. Będzie słynny HIMARS, będzie wyrzutnia Marka, będzie możliwy samobieżny rak, będzie wyrzutnia rakietowa Langusta, będzie motorówka policyjna, to też jako nowość, straż pożarna, która robi nam niespodziankę, więc do końca nie wiem, co przyjedzie, albo nie przyjeżdżają w ostatniej chwili, zawsze robią powiedzmy taki mały show też i wszystkie służby mundurowe, tak jak już wymieniałem, będzie straż graniczna, służba więzienna, także no jest tego jak zawsze dużo.
8: Mówił Bartosz Smykowski z Muzeum Artylerii przy Sobieskiego w Toruniu. 6. Patriotyczny Dzień Dziecka odbędzie się w najbliższą sobotę od 13 do 17.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Poznaliśmy najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Spada odsetek osób bez zatrudnienia. Obecnie wynosi 6%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowane 934 tysiące bezrobotnych osób.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
8: Rozpoczyna się wiosenny, ciepły dzień. Nie będzie jednak tak ciepło jak w poniedziałek czy wtorek. Słupki rtęci mają zatrzymać się dzisiaj na 20 kresce. W Toruniu może momentami nieco silniej powiać. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, ale nie będzie dzisiaj padać. Warunki biometeo na granicy obojętnych i korzystnych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
0: Już po 9:00, a jeżeli wiecie, co się dzieje z reguły o tej porze na antenie Radia Gra, no to musimy się pożegnać. Mariusz Pucyło czeka na swoją kolej, a ja dziękuję niezmiernie za dzisiaj i jutro słyszymy się już w pełnym składzie. Do usłyszenia, Oliwia Ciszewska. Pa, pa.

0: Tenisowy dzień nam się dzisiaj zapowiada. Nasze dziewczyny grają na French Open. Pierwsza w kolejce jest Iga Świątek, która zagra z Sarą Bejlek z Czech o godzinie 12. Chwilę później Magda Linet. Jej przeciwniczką będzie Jelena Ostapenko, a potem jeszcze o 15 Magdalena Fręch z Jill Teichmann. Kto będzie mógł w pracy podglądać te mecze, ten szczęściarz. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Za nami Fragma i Tokame, a przed nami m.in. George Harrison, zespół Wideo i Sabrina Carpenter.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
1: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Toruń, Lelewela 33.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.

0: się Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wow, oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
3: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
2: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
3: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: zespół wideo w Radiu Gra. Dzisiaj już środa, do weekendu coraz bliżej, a my mamy już prognozy na weekend w sobotę. Termometry w Toruniu mają pokazywać przyjemne 24 stopnie. W niedzielę, to będzie ostatni dzień maja, lekkie ochłodzenie do 23 stopni. Mamy także szczegółową prognozę na cały ten tydzień. Znajdziecie ją na naszej stronie gra.fm. Spoglądamy w trochę dalszą przyszłość, natomiast tę najbliższą prognozę na dzisiaj usłyszymy już za chwilę. Potem Rihanna i Only Girl in the World.
1: Reklama.
2: Wow, oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
3: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
2: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
3: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Co najbardziej lubią dzieci?
16: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
17: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe...
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W Toruniu może momentami nieco silniej powiać. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur, ale nie będzie dzisiaj padać. Warunki biometeo na granicy obojętnych i korzystnych.

kawka podana, serwuje Sabrina Carpenter. Espresso w radiu gra. Przyglądam się nowemu Ferrari, no i mam takie mieszane uczucia. Ferrari pokazało swojego pierwszego elektryka. Nazywa się Luce, no i można przeczytać, że chociaż nawiązuje stylistycznie do klasyki, to jego wygląd nie wszystkim przypadł do gustu. Chyba jestem na tej liście, wygląda troszkę bardziej jak zabawka niż Ferrari. Zresztą jeżeli chodzi o elektryczne Ferrari, to nie ma się czym chwalić. Ja to miałem elektryczne Ferrari, jak miałem jakieś 8 albo 9 lat. No takie malutkie, na baterie. A jak?

Przyjemna muzyka na przyjemny dzień. Alesso i Zara Larsson w Radiu Gra. Ten dzień to 27 maja, 147 dzień roku. Do końca pozostało 218 dni, a dzień potrwa dziś 16 godzin 39 minut. Jest krótszy od najdłuższego już zaledwie o 34 minutki. Za chwilę 10 i najnowszy raport. Radio Gra.

0: płatnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWind. Zadzwoń 570 035 770.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
7: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
8: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
9: RTV Euro AGD. Już od

0: naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Mamy środę, 27 dzień maja. Zegary wskazują 10. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Niepokojące informacje płyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tylko wczoraj odnotowano aż 8 pożarów lasów w naszym regionie. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzyjewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeśli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady, które bardzo szybko odparowują. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków i nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone. Jeśli zauważymy ogień czy dym, natychmiast dzwońmy na 112.
3: Kasiu, w związku z suszą i wysokimi temperaturami ośrodek szkolenia poligonowego także przypomina o całkowitym zakazie wstępu.
4: Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu. Dotyczy on pieszych, rowerzystów, kładowców i wszystkich osób poruszających się poza drogami publicznymi. Służby ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym oraz ryzykiem związanym z niewybuchami. Wejście na poligon może więc skończyć się tragicznie.
3: Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu doszło do pożaru traw na podtoruńskim poligonie. Z żywiołem walczyło 20 zastępów straży pożarnej.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Wracamy do tematu wypadku na Jarze w Toruniu, do którego doszło wczoraj wieczorem. Jak wiecie z naszych raportów, na skrzyżowaniu Strobanda i Wacenrodego tramwaj zderzył się z autem osobowym. Jak ustalili nasi reporterzy, 38-letnia kierująca autem nie zastosowała się do sygnalizacji. Doprowadziła do zderzenia z tramwajem MZK. Kobieta była trzeźwa, została ukarana mandatem, informuje nas toruńska komenda policji. 100 stanowisk, 40 partnerów, 4 strefy aktywności. Tak w liczbach prezentuje się piknik popularno-naukowy Naukowa Petarda, który zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się w najbliższą sobotę przed Młynem Wiedzy.
5: Będą 4 strefy tematyczne, strefa nauki, strefa bezpieczeństwa, strefa zdrowia i strefa zabawy. Wszystko po to, aby pokazać naszym gościom, naszym odwiedzającym, że naukę możemy spotkać w każdej sferze naszego życia. Oczywiście w tej takiej już bardzo profesjonalnej, poważnej, czyli tam, gdzie jest strefa nauki, ale oczywiście wszystkie wydarzenia, wszystkie stoiska będą odbywały się, będą prezentowały naukę, wykorzystanie nauki w bardzo atrakcyjny, przystępny i angażujący sposób. Natomiast pozostałe strefy, które w takiej różnorodnej formie mają pokazać, jak nas nauka otacza, jak możemy ją wykorzystywać zarówno w zdrowiu, w dbaniu o swoje zdrowie, w sferach bezpieczeństwa, ale również i w strefie zabawy. Bo jest ta strefa zabawy dla dzieci, które przecież tego dnia będą dla nas najważniejsze.
3: Mówiła Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy w Toruniu. Wstęp będzie darmowy, piknik zaplanowano w godzinach od 11 do 17.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Polska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
6: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
3: Mówił premier Donald Tusk. Stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Na niebie mieszanka słońca i chmur z przewagą słońca, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Warunki biometeo w mieście będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych. Momentami może nieco silniej powiać.
2: Dzisiaj dzień jak najbardziej z uśmiechem, bo przecież to środa, czyli już taki mały piątek. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie, przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki i pozytywnego zamieszania. Jeżeli pracujecie, trzymam kciuki, jeżeli macie wolne, zazdroszczę. Na początek tej godziny Andy Dusty, Zakaria.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, to Musty i Horny. Za chwilę pojawi się Sylwia Grzeszczak. Tak sobie ulepszamy ten dzień w pracy. Dobrze, że tę pracę mamy, chociaż coraz więcej osób boi się, że robotę odbierze im sztuczna inteligencja. Obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej zauważalne, pisze magazyn The Economist i podaje, że 22% Amerykanów sądzi, że w przeciągu 5 lat utraci pracę na rzecz sztucznej inteligencji. A ja ciągle myślę, że sztucznej inteligencji nie musi się bać ten, kto ma swoją.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.

Michael Jackson w Radiu Gra. Trwa remont torowiska na ulicy Skłodowskiej, Kirii i Wschodniej. Trwa już kilka dni. No i tak popatrzyli, pomyśleli i postanowili co nieco zmienić. Przeprowadzono szczegółową analizę sytuacji drogowej w rejonie prowadzonych prac oraz na ulicach stanowiących alternatywne trasy przejazdu. Tak to oficjalnie brzmi. I co to oznacza? Zmiany, zmiany, zmiany. Korekty są następujące. Od dzisiaj otwarcie dla ruchu tunelu w ciągu ulicy Wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także czasowe udostępnienie dla ruchu ulicy Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do ronda pokoju toruńskiego. Tak jest, uwalniają kawałek ulicy Sobieskiego na fragmencie od Żółkiewskiego do ronda pokoju toruńskiego. A tak w ogóle to roboty mają skończyć się w przyszłym tygodniu. W zasadzie patrzę na kalendarz dokładnie za tydzień w następną środę 3 czerwca. A to, co już słychać, to Ale Farben i Body Talk.

0: oczywiście Grzegorz Chyży w Radiu Gra. Grzegorz ma dzisiaj urodziny. O urodzinach oczywiście więcej o 12.20, a ja zdradzę co. Jeszcze zagramy do 11.00. Będzie Hathaway i What is Love, będzie Lady Gaga i będzie okazja, żeby razem z Cleo zaśpiewać Za krokiem krok.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czy ci dał.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
12: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP

0: 3 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, na niebie mieszanka słońca i chmur, z przewagą słońca, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Warunki biometeo w mieście będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych. Momentami może nieco silniej powiać.
0: To jest Radio Gra. What is

Lady Gaga, znana i uznana, a ja przypomnę, że ruszyło głosowanie w plebiscycie na Toruńskie Gwiazdy 2026. Młode talenty, ich dzieła można wybierać właśnie w tym plebiscycie, a pełną listę nominowanych możecie znaleźć, zaglądając na naszą stronę Gra FM. Toruń znowu wybiera swoich muzycznych faworytów i tych nieco bardziej znanych, i tych, którzy debiutują. Jeszcze raz zachęcam, Gra FM, tam znajdziecie wszystkie informacje, a głosowanie potrwa do 7 czerwca, do północy, czyli do następnej niedzieli, a można oddać nie tylko jeden głos. Codziennie można oddać jeden głos.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny!
6: Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
7: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
8: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
7: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
8: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
7: I mają to wszystko?
8: Tak jest, do tego w super cenach.
7: To na co czekamy?
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Młyniec pierwszy, Polna 4.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: O reklamie.
5: Hity pełne energii w Radiu Gra powrócą za chwilkę, ale teraz mamy 11, czyli pora się doinformować. Zapraszam na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Nie żyje mężczyzna, który został przewieziony do szpitala po wypadku w Grabowcu pod Toruniem. Jak wiecie z naszych serwisów, wczoraj po południu na drodze wojewódzkiej numer 654 kierujący Fordem z nieustalonej przyczyny uderzył w bariery znajdujące się pod wiaduktem drogowym. Mężczyzna trafił do szpitala, jak dzisiaj poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej w Toruniu, kierujący zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawie przyglądają się także prokuratorzy, którzy chcą wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku.
7: O tym się mówi w Toruniu.
6: Jutro toruńscy radni przyjrzą się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To będzie drugie czytanie. Przypomnijmy, że według projektu w naszym mieście nie kupimy wkrótce w sklepach od 22 do 6 żadnego alkoholu. Miasto przekonuje, że konsultowało temat z mieszkańcami, mówi prezydent Paweł Gulewski.
8: 68% ankietowanych osób, które wzięły udział w konsultacjach, wyraziło chęć i zgodę na i rekomendacje na ograniczenie sprzedaży alkoholi we wszystkich kategoriach. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22, 6 rano.
6: Jeśli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca. Dodajmy, że alkoholu nie kupimy w nocy w sklepach, ale bary czy restauracje mają dalej sprzedawać takie napoje, tak jak teraz, bez ograniczeń.
7: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że tylko wczoraj na terenie RDLP doszło do 8 pożarów lasu. Ogień pojawił się także m.in. w nadleśnictwie Dobrzejewice w okolicach Torunia. Leśnicy przyznają, że sytuacja w lasach jest trudna. Wilgotność ściółki wynosi 10%.
9: Jeżeli Państwo macie informacje, na przykład czy zauważycie podczas spaceru, że ktoś kręci się, zachowuje nietypowo, nagle oddala się błyskawicznie, kiedy spojrzy, że dostrzegliście Państwo tą osobę, prosimy o tą informację zgłosić albo na numer alarmowy 112 służbą, albo właśnie do punktu alarmowo-dyspozycyjnego właściwego nadleśnictwa. Na stronach internetowych są wszystkie numery podane.
6: Mówiła Honorata Galczewska z RDLP w Toruniu.
7: Wiadomości z regionu.
6: Dworzec kolejowy w Ciechocinku odzyska dawny blask. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z kompleksowym remontem stacji. Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Ciechocinku, wybudowany na początku XX wieku, od lat pozostawał nieczynny. Teraz wróciły na niego połączenia z Torunia i Aleksandrowa. Czas więc zmodernizować obiekt. Aktualnie część budynku zajmują najemcy. Galeria z przedmiotami retro, restauracja, biuro turystyczne. Przedsiębiorcy zapowiadają dalszą działalność także po remoncie.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. To program, który rok temu zastąpił profilaktykę 40+. Kto najczęściej zgłasza się na badania? O tym wie Michał Dobrołowicz.
10: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
6: Sporo słońca na toruńskim niebie, ale dzisiaj będzie nieco chłodniej. Termometry w naszym mieście pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wieje także momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika na granicy obojętnych i korzystnych. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro.
5: I już po 11, za nami prawie połowa dnia, no i weekend coraz bliżej. Niektórzy to już pewnie czują, ten weekendowy klimat. Tu Radio Gra, tu Mariusz Pucyło, tu hity pełne energii. A na początek tej godziny For The Cause i Stand By Me. Yeah.

0: Enej w radiu gra. Dzisiaj 27 maja, jeszcze nie skończył się jeden rok szkolny, a Ministerstwo Edukacji już opublikowało kalendarz na przyszły rok szkolny 26-27. Rozpocznie się 1 września tego roku, skończy 25 czerwca 2027, czyli długość roku szkolnego podobna do tego, który jeszcze trwa, ale chyba najbardziej interesuje nas termin ferii zimowych. Kiedy to przypadnie w przyszłym roku? Jeżeli chodzi o nasze województwo kujawsko-pomorskie, to będzie trzeci termin, trzecia tura od 15 do 28 lutego 2027. Już można sobie zanotować i planować. A my gramy dalej za chwilę. Rej.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TEB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Jerry Halliwell, It's Raining Men. To już za nami, a przed nami m.in. Kygo, Save My Love, to najbliższa piosenka, to nasze propozycje muzyczne, a ja mam muzyczną propozycję na wieczór. Dzisiaj o godzinie 20 w kulturalnym hubie bydgoskiego przedmieścia przy ulicy Bydgoskiej wystąpi Agata Skrzypek. Dziewczyna z Torunia pisze teksty, komponuje i śpiewa własne utwory i interpretacje dzieł innych artystów. Niedawno wydała singiel zatytułowany Mleko i Miód, który zapowiada jej autorski album. No i dzisiaj okazja posłuchać tych piosenek. Przypomnę jeszcze raz, Agata Skrzypek, dzisiaj 20. Kulturalny Hub, a to już zapowiadany Kygo.

0: Ja sam się ostatnio troszkę czuję jak taki King of the Jungle. Nie wiem, co mi tak dodaje pewności siebie. Może to pogoda. Jaka będzie dzisiaj, to sprawdzimy za chwilę, a potem Celine Dion zaśpiewa That's the way it is.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jak zakupy nie te.

0: na kartę oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
2: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD. Już od jutra od

0: różnice. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Sporo słońca na toruńskim niebie, ale dzisiaj będzie nieco chłodniej. Termometry w naszym mieście pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wieje także momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika na granicy obojętnych i korzystnych. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro.
0: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Gromi, a razem z nim Ina. Dzisiaj mamy środę, 27 maja, wśród nietypowych świąt. Dzień samorządu terytorialnego. O, ci samorządowcy to ostatnio muszą uważać, żeby ich nie odwołali. No i dzisiaj także dzień diagnosty laboratoryjnego. Rzadko spotykany zawód, ale chyba ciekawy. Pozdrawiamy. Za chwilę 12, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
6: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Co tam, panie, w polityce? I nie tylko. Dowiemy się tego teraz. W raporcie o 12 będzie też prognoza pogody.
10: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry, zapraszam. Trwa uciążliwy remont torowiska na Skłodowskiej Kiri Wschodniej w Toruniu. To przez to w okolicach w godzinach szczytu tworzyły się korki. Drogowcy wczoraj poinformowali, że przeanalizowali sytuację i wprowadzili korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować korki. Zmiany weszły w życie, tunel w ciągu wschodniej został otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nastąpiło także czasowe udostępnienie dla ruchu na Sobieskiego. Chodzi o odcinek od Żółkiewskiego do ronda Pokoju Toruńskiego.
11: Wjazd i wyjazd w ulicę wschodnią do Marii Skłodowskiej Kiri jest możliwy obecnie wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o ruch na ulicy Marii Skłodowskiej Kiri na wprost, to odbywa się on bez utrudnień, tam nie ma żadnych zmian. Natomiast pas prawoskrętów ulicę wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Kościuszki, od dworca wschodniego jest wyłączony z ruchu. Tak samo pas prawoskrętów ulicę wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Olsztyńskiej.
10: Mówiła Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
12: Dzieje się na drogach.
10: Ruszyły prace na Podgórnej, na fragmencie od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Czym zajmie się wykonawca? O tym powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: To standardowy zakres. Firma sfrezuje obecną, zniszczoną nawierzchnię, przebuduje infrastrukturę podziemną i nałoży nową warstwę. Co ważne, remontowany odcinek jest wyłączony z ruchu. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji tylko od strony Legionów. Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do obecnej organizacji ruchu.
10: Zmieniamy temat. Dzisiaj przy wejściu głównym do szpitala na Toruńskich Bielanach stanęło wyjątkowe stoisko edukacyjne. To niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki pracy diagnosty laboratoryjnego i dowiedzieć się, jak wygląda świat mikroorganizmów, których nie widać gołym okiem. Akcja potrwa do 13. Udział jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzenia z okazji Dnia Diagnosty publikujemy na Gra FM. A za godzinę w naszym raporcie zapowiemy rozpoczętą wczoraj 10. edycję festiwalu Przygrywka, czyli ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych. Zajrzymy do toruńskiej odnowy. Słuchacie raportu? Teraz gorący Paryż. W stolicy Francji ponad 30 stopni Celsjusza. W takim upale mecz drugiej rundy turnieju French Open powinna właśnie rozpoczynać Iga Świątek przeciwniczką Polki, Czeszka Sara Bejlek. Kilkanaście minut później swój pojedynek zagra Magda Linet, która zmierzy się z Jeleną Ostapenko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. Po południu Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Fręch chce zagrać dziś nieco inaczej.
0: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc powinna tutaj zaskoczyć.
10: Mówił trener Magdaleny Fręch Andrzej Kobierski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
10: Można powiedzieć, że do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie, bo po ostatnich bardzo gorących dniach dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 20 albo 21 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, do tego dość silny wiatr.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
9: I już po 12, czyli zaczynamy środowe popołudnie z Radiem Gra. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych i coraz lepszych nastrojach. Przypominam, że środa to już naprawdę taki solidny krok w stronę weekendu. Jeszcze chwileczka, jeszcze momencik. I będzie piątek, a to już Alex Warren i Fever Dreams, potem między innymi Dua Lipa, Dawid Podsiadło i Ed Sheeran. Zostańcie z nami.

0: Elektrycy w radiu gra Electric Light Orchestra. To nie ma się co dziwić, że napięcie rośnie. Teraz o tym, kto ma dzisiaj urodziny. 27 maja, jeżeli chodzi o gwiazdy, to dzisiaj 56 lat kończy Martin Miller, znany z zespołu Boys. Jamie Oliver, brytyjski kucharz, autor książek kulinarnych, ma dzisiaj 49 urodziny. W 78 urodziła się aktorka Joanna Koroniewska, a w 87 Grzegorz Chyży. Na liście gwiazd także Lily Rose Depp, aktorka, córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis, znana m.in. z ostatniej wersji Nosferatu, kończy dzisiaj 27 lat. Urodzona dziś osoba wyróżnia się swoim zdrowym rozsądkiem oraz tym, że zawsze chce wszystko wiedzieć. Posiada własne zdanie na każdy temat, nie jest bezkrytycznym naśladowcą. Jest pracowita i sumienna, ma sztywne zasady moralne. Szukamy wad. Jest bardzo zamknięta w sobie i wrażliwa, cechuje ją również duży niepokój i drażliwość. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe łowczynie demonów.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
5: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Robert Miles i One and One w Radiu Gra. Za chwilę Dawid Podsiadło, jego ostatnia piosenka Sezon. Jeżeli chodzi o gwiazdy, które w Toruniu można zobaczyć na żywo w tym tygodniu, to na jutro planowany był koncert zespołu Micro Music w Lizard King, ale widzę, że ma już nowy termin, 15 października. Micro Music pojawi się w Lizard King. Za to 30, czyli w najbliższą sobotę, Dwór Artusa zaprasza na koncert Światosława, najbardziej romantycznego skrzypka świata. No i oczywiście grał będzie tylko romantyczne utwory. I jeszcze jedna propozycja, też bliska klasyki, w najbliższą sobotę w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 10 tenorów na specjalnym koncercie dla ciebie, mamo. A to już Dawid Podsiadło i jego nowa piosenka. Dawid na zegarynkę się nie nadaje, więc nie patrzcie na zegarki.

0: Jeszcze gdzie nie gdzie można spotkać i potłuczone szkło, i całe szklane butelki, no bo te szklane do systemu kaucyjnego ciągle jeszcze nie weszły. Pogoda na resztę dnia, to już za chwilę później. Lady Punk.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy marki.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: Można powiedzieć, że do Torunia dotarło zapowiadane ochłodzenie, bo po ostatnich bardzo gorących dniach dzisiaj na termometrach ma być maksymalnie do 20 albo 21 stopni, na niebie mieszanka słońca i chmur, do tego dość silny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
7: To jest Radio Gra.

Ed Sheeran. Mało kto ma w świadomości, że Ed to jest skrót od Edward. On ma na pierwsze Edward, na drugie Krzysztof. Edward Krzysztof Sheeran w Radiu Gra. W środę 27 dnia maja. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć już czerwca. Jutro 28. Jutro jedno z gastronomicznych świąt, a takie przecież lubimy najbardziej. Jutro Światowy Dzień Hamburgera. Także już wiemy, co jemy. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kochana, ale masz wypieki.
1: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
1: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
12: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
13: Po reklamie.
14: Środa, 27 maja. W Radiu Gra czas na raport o 13.
15: Dzień dobry po południu, Marta Manerowska, zapraszam. Zaczynamy od ustaleń toruńskiej policji dotyczących potrącenia dziecka na przejściu dla pieszych na wysokości ulicy Polnej 10 w Toruniu. Do zdarzenia doszło wczoraj około 17. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, ustalili, że 76-letnia kierująca osobowym Mitsubishi nie ustąpiła pierwszeństwa 6-latce, która znajdowała się na pasach. Na szczęście dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowane jako kolizję. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł. Przekazał nam młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji. Jednak to nie jedyne zdarzenie, do którego doszło wczoraj na toruńskim Jarze i Wrzosach, bo kilka ulic dalej na skrzyżowaniu Wacenrodego i Strobanda osobówka zderzyła się z tramwajem. Zmieniamy temat. Jutro toruńscy radni przyjrzą się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To będzie drugie czytanie. Przypomnijmy, według projektu w naszym mieście nie kupimy wkrótce w sklepach od 22 do 6 żadnego alkoholu. Bary czy restauracje będą jednak sprzedawać takie napoje bez tych ograniczeń. W trakcie konsultowania tego tematu głos zabierały różne środowiska. W dyskusjach uczestniczyli także strażnicy miejscy.
5: to nie jest już kwestia poszukiwania po wyjściu z lokalu, gdzie spożywaliśmy po prostu alkohol legalnie i poszukiwania dalszych możliwości tego źródła, uzyskania źródła takiego alkoholu. Tu ukracamy także kwestie wszystkie związane z powrotami do domów i szukaniem go gdzieś w jakimś innym miejscu. Czy są jakieś obawy z powstawaniem miejsc nielegalnych? Myślę, że one zawsze były, są i będą. Takie obawy oczywiście. Natomiast tutaj zarówno działalność Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Policji, myślę, że jest jasna i czytelna, a skutek przede wszystkim będzie dla mieszkańców pozytywny, jak i oczywiście dla turystów, którzy w odpowiednim czasie będą widzieli, że mamy do czynienia z osobami, które już nie chcą się dopić, tylko po prostu zachowują się odpowiednio do miejsca i sytuacji.
15: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca.
0: Kultura w Radiu Gra.
15: Wczoraj ruszyła 10. edycja festiwalu Przygrywka. To ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych, a w programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Muzyczny.
13: Ta edycja zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Mamy bardzo wiele szkół z bardzo różnymi spektaklami. Swoją drogą mamy rekordową liczbę spektakli, a mianowicie jest to 15 spektakli. Nie wydarzyło się jeszcze to nigdy podczas żadnej edycji Przygrywki, także no mogę powiedzieć, że na pewno będzie wyjątkowo, na pewno będzie bardzo dużo emocji i bardzo różnych spektakli. Główną ideą tego festiwalu, tak jak właśnie pani dyrektor to zawsze bardzo mocno podkreśla, było to, żeby dać szansę młodym artystom na rozwój, na pokazanie się.
15: Mówiła Agata Marczak, koordynatorka festiwalu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Nawet kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymane osoby w przeszłości miały już na koncie podobne przestępstwa.
16: Działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
15: To był Krzysztof Zasada. Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale raczej najbliższe godziny upłyną nam bez opadów.
14: Piękne, słoneczne, ciepłe, środowe popołudnie, a w naszych sercach jeszcze brzmią dźwięki wyjątkowego koncertu. Nie ma jak umamy. Nie tylko do tego tematu będziemy dziś wracać. Mariusz Składanowski, dzień dobry.

0: Nick Kamen, I Promised Myself w Radiu Gra. Kto miał to szczęście i na żywo w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, a kto przed telewizorem oglądał koncert Nie ma jak u mamy. Toruń znowu pięknie wyglądał, artyści lśnili, a opowieści o mamach z tymi wyjątkowymi słowami kultowych polskich piosenek naprawdę chwytały za serce. I ja żal, że taki dzień jest tylko raz w roku, choć mam nadzieję, że będziemy częściej pamiętać o tym, żeby mamom mówić, jak bardzo je kochamy. Zresztą o mamach będzie także w naszym programie i to już niebawem. A muzycznie po przerwie w Radiu Gra m.in. Michael Patrick Kelly.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Po reklamie.

Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness. Obiecałem coś dla mam, proszę bardzo. Mamy podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. To już w najbliższą sobotę o 18 w auli UMK. Wyjątkowe głosy i twórczość od Johanna Straussa do Leonarda Cohena. A ja czekam na Wasze propozycje pod numerem SMS 3002. Napiszcie, jaki utwór najbardziej kojarzy Wam się z Waszą mamą. Przypomnę, SMS pod 3002. A w Radiu Gra już teraz Bledka 2 dni.

0: Fast Boy and Topic, Forget You w Radio Gra. No i posypały się wasze propozycje utworów, które kojarzą wam się z waszymi mamami, od Nie ma jak u mamy do Dancing Queen, to rozumiem. I nadal czekamy jeszcze na wasze propozycje. SMS pod 3002 do wygrania podwójne zaproszenie, koncert 10 tenorów dla ciebie, mamo. A u nas już za chwilę Dr. Alban, It's My Life.
1: Reklama. Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest. Do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Lidlowa rewolucja. Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale raczej najbliższe godziny upłyną nam bez opadów.
5: To jest Radio Gra.

0: Tak. Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Jeszcze ważna informacja dla fanów tenisa. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy Roland Garros.

0: Trips i Kobańczyk, zatańczysz ze mną takim tanecznym krokiem. Zbliżamy się do 14:00, coraz bliżej także do wyjątkowego weekendu i niedzielnego meczu na Moto Arenie. Przypomnijmy, przed pojedynkiem, który rozpocznie się o 17:00, wystartuje strefa kibica. W specjalnym miasteczku z okazji Dnia Dziecka będą dmuchańce, animacje dla dzieci, a o 14:30 pojawią się tam również zawodnicy Robert Lambert i Antoni Kawczyński. Nie przegapcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12:00. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
11: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: RTV Euro AGD. Już od

0: naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Środa, 27 maja, jest 14 w Radiu Gra. Czas na raport.
3: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Niepokojące informacje płyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tylko wczoraj odnotowano aż 8 pożarów lasów. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzejewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeśli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady, które bardzo szybko odparowują. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków i nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone. Jeśli zauważymy ogień czy dym, natychmiast dzwońmy na 112.
3: W związku z suszą i wysokimi temperaturami ośrodek szkolenia poligonowego przypomina o całkowitym zakazie wstępu. W ubiegłym tygodniu doszło do pożaru traw na poligonie, z żywiołem walczyło 20 zastępów strażaków. Zmieniamy temat i zaglądamy na moment na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, bo tam już w poniedziałek, 1 czerwca, rozpocznie się rekrutacja na studia w nowym roku akademickim. Na kandydatów będzie czekało ponad 100 kierunków, to będą elektroniczne zapisy na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite magisterskie. Natomiast listy osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji będą ogłoszone 17 lipca. Już w najbliższą sobotę na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się piknik Naukowa Petarda. To wyjątkowa edycja, bo 10, a więc jubileuszowa. Zaplanowano moc atrakcji, a to wszystko z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Przygotowano 4 strefy aktywności, zabawy, zdrowia, bezpieczeństwa i oczywiście nauki.
5: Zacznę od nas, bo może najprościej mi jest o nas powiedzieć. Bardzo duże stanowisko, bo oczywiście my jako organizatorzy też mamy stanowiska edukacyjne. Bardzo duże stanowisko związane z odnawialnymi źródłami energii. Będzie u nas można badać zjawiska pogodowe, także myślę, że bardzo ciekawe tematy nie tylko dla najmłodszych, ale też i dla dorosłych osób. Wiemy, że takie stanowiska związane z odnawialnymi źródłami energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród też dorosłych i mnóstwo nasi edukatorzy dostają zapytań takich bardzo konkretnych, różnych rozwiązań technicznych, także to jest dla nas też bardzo istotne, bo my pokazujemy tą praktyczną stronę nauki. Oprócz tego, a myślę, że może to, co jest dla nas bardzo ważne, to po raz kolejny będą z nami fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
3: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wydarzenie rozpocznie się o 11, potrwa do 17 i odbywa się pod naszym radiowym patronatem. Wstęp jest bezpłatny.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, mówi szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się debata i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Głosowanie w piątek. Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
6: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
3: Mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Paweł Szefernaker uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego, a na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być maksymalnie do 20 albo 21 stopni. Na niebie nadal przeplatanka słońca i chmur, ale bez opadów. A jeżeli chodzi o czwartek, to jutro nie powinniśmy spodziewać się większych zmian w pogodzie w naszym mieście.
2: Już po 14, po kilku cieplejszych dniach, rozkwitły toruńskie targowiska. I co tam słychać?
7: Też polskie nasze, bardzo smaczne pomidorki. Bardzo smakują i pachną pomidorem.
8: Owoc stanął, warzywo stanęło troszkę, ale rozsada idzie i kwiat.
2: A co z truskawkami? Sprawdzimy już za chwilę.

0: Juanes w Radio Gra, w sam raz na to przyjemne środowe popołudnie. Świat oszalał. Influencerki prześcigają się w zachwalaniu zdrowotnych właściwości gotowanych truskawek, a ich filmiki biją rekordy popularności. Drogie influencerki, gotowane truskawki to po prostu kompot i każda babcia wam to powie. No ciekawe, kiedy te influencerki zaczną zachwalać zbawienne dla cery okłady na przykład z bigosu. Ale zanim to nastąpi, na toruńskim targowisku sprawdźmy, co z samymi truskawkami.
1: Porównanie do zeszłego tygodnia jest taniej. O te jakieś 60% bym powiedziała.
2: Bo już im się chce, nie? Po tej zimie, po tym wszystkim, także no nie takie ilości schodzą, jakbyśmy chcieli, ale jest dobrze. Polska truskawka wypiera tą zagraniczną, dlatego tamta tanieje, a nasza jest jeszcze w cenie, nie?
1: I galaretki robią i ciasta, i do pojedzenia. I niektórzy mówią, że pierwsze delikatnie, mało na razie. Także powolutku się rozkręca.
2: Będzie tańsze. Jak będzie teraz po ciepło, po niedzieli na pewno pójdzie na to, nie? Cena truskawek. W smaku, no nasza jest słodsza. A zagraniczne truskawki, to muszę pani powiedzieć, że one są wszystkie równe, ładnie wybarwione, twarde i bez smaku.
0: No i tylko trzeba podjąć decyzję, czy oglądamy, czy jemy.
3: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest

0: W serwisie Radio Gra Poleca zaglądamy do klubu Od Nowa, gdzie od wczoraj trwa jubileuszowa przegrywka, a więc festiwal ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. Mnóstwo doskonałej muzyki, często opartej na twórczości chociażby znanych wykonawców. I tak dzisiaj o 18:00 kultowe piosenki w oparciu o twórczość zespołu Kult, natomiast o 20:00 coś dla fanów zespołu Manam, Szary Człowieku, piosenki tej kultowej polskiej formacji. Jesteście pod wrażeniem wczorajszego koncertu Nie ma jak u mamy? Kolejna okazja do świętowania i to wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i to za darmo. 6 czerwca na Placu Cyrkowym od 20:30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Nykiel, Fokus i Rahim z Paktofoniki, Ralf Kamiński i Wiki Gabor. Niestety planowany na czwartek w klubie Lizard King koncert zespołu Mikro Music został przełożony. Nowy termin to październik tego roku.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lato i La Cala Lottery w Radio Gra. Rozrasta się rodzina toruńskich aniołków w przestrzeni naszej starówki. Ledwie pojawił się 13, a już poniedziałek będzie 14 aniołek. Kto będzie jego patronem, dowiemy się już niebawem. A do 15 w Radio Gra, między innymi Brave i Sombr.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
5: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
5: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: beton.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 1 stopni. Na niebie nadal przeplatanka słońca i chmur, ale bez opadów. A jeżeli chodzi o czwartek, to jutro nie powinniśmy spodziewać się większych zmian w pogodzie w naszym mieście.
4: To jest Radio Gra.

Ziombry 12 to 12 w Radiu Gra. Już w najbliższą sobotę kolejna jubileuszowa, tym razem naukowa petarda, na której będzie też Radio Gra. Będziecie mogli odwiedzić nasze studio, ale jedną z tych absolutnie najbardziej zaskakujących atrakcji będzie spacer przez Jelito 3D. Będzie można przejść przez ogromną, dmuchaną replikę jelita grubego w praktyczny, obrazowy sposób dowiedzieć się, jak wygląda zdrowe jelito, czym różnią się zmiany chorobowe i dlaczego profilaktyka raka jelita grubego i regularne badanie są tak ważne. A więc nauka, zabawa, połączenie doskonałe tuż przed Dniem Dziecka. Czego chcieć więcej? Zapraszamy na parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w sobotę od 11 do 17. Wstęp wolny!

0: sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren! Wow!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
13: Kastorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: O reklamie.
17: Środowe popołudnie, 27 maja, jest 15. Czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
18: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Trwa uciążliwy remont torowiska na Skłodowskiej Kirii Wschodniej. To przez to w okolicach w godzinach szczytu zaczęły tworzyć się korki w ostatnich dniach. Drogowcy poinformowali, że przeanalizowali sytuację i wprowadzili korekty w organizacji ruchu, by zminimalizować utrudnienia. Zmiany weszły w życie, tunel w ciągu wschodniej jest otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Czasowo do ruchu udostępniono także Sobieskiego. Prace prace według planów mają zakończyć się w przyszłym tygodniu.
13: Czy jest szansa, że to się skończy tego 3 czerwca, czy może się to przedłużyć?
19: Raczej nie zakładamy, żeby coś takiego się mogło przedłużyć, natomiast no wiadomo, różnie być może, natomiast plan jest taki, że kończymy pracę 3 czerwca.
18: Z Sylwią Darengowską, rzecznikiem prasowym MZK, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Więcej o zmianach w tej okolicy przeczytacie też na Gra FM.
20: Dzieje się na drogach.
18: Teraz przenosimy się na ulicę Podgórną, gdzie rozpoczął się remont na odcinku od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Wykonawca zdejmuje starą nawierzchnię, tam pojawi się nowy asfalt, przebudowana zostanie również infrastruktura podziemna. Co ważne, remontowany fragment jest wyłączony z ruchu. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji tylko od strony Legionów. Drogowcy apelują o ostrożność.
20: Kultura w Radiu Gra.
18: Wczoraj wystartowała 10. edycja festiwalu Przygrywka, organizowanego przez Teatr Muzyczny w Toruniu. To ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych, a w programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Przez 5 dni na scenie pojawi się około 220 młodych twórców. Wydarzenie w Odnowie potrwa do soboty.
21: Ale będą to spektakle dyplomowe, będą to też spektakle, będą to też egzaminy i zobaczymy naprawdę wiele różnych spektakli. Będą to też formy koncertowe, będą to też typowo spektakle, na przykład już zobaczyliśmy spektakl Next to Normal, który jest na prawach Syreny. Także jest to spektakl, który normalnie możemy oglądać w Syrenie, ale zrobiony przez studentów.
18: Mówiła Agata Marczak, koordynatorka festiwalu Przygrywka. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Ryszard Petru dołączy do rządu. Polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kiedy to nastąpi?
22: A niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwelina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
18: To był Kacper Wróblewski. Już za chwilę na naszej antenie raport sportowy, a dokładniej informacje żużlowe, a później sprawdzimy, co słychać w pogodzie w naszym mieście. Zostańcie z nami.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: To jest raport sportowy, zapraszam. Czas na informacje żużlowe. Tomasz Bajerski nie jest już trenerem drużyny Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski ze względu na niezadowalające wyniki sportowe. Obowiązki trenera pierwszej drużyny przejął dotychczasowy trener młodzieży Tomasz Gapiński. Czytamy w mediach społecznościowych klubu. I jeszcze jedna informacja. PGE Ekstraliga przełożyła 2 lipcowe spotkania. Motor Lublin zmierzy się ze Stalą Gorzów Wielkopolski do 5 lipca, a Włókniarz Częstochowa podejmie na własność w tym stadionie Falubas Zielona Góra 2 dni wcześniej.
23: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
18: W kolejnych godzinach w pogodzie raczej bez większych zmian, może zrobić się nieznacznie cieplej. Temperatura podskoczy o 1 albo 2 stopnie. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury. Ale dobra informacja jest taka, że ani na dzisiaj, ani na najbliższe dni w prognozach dla naszego miasta nie widać opadów.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
17: 27 maja, dziś Jana i Juliusza, wszystkiego dobrego od Radia Gra. Pozdrawiamy i życzymy cierpliwości wszystkim toruńskim kierowcom, bo niestety po 15 już czuć, że miasto się zatyka.

0: matką. Don't worry, czyli nie przejmuj się. Łatwo powiedzieć, gorzej zrealizować, zwłaszcza jak stoi się w tych niekończących się toruńskich korkach. Tak a propos, Artur Stochla.
1: Podobno Wydział Promocji szykuje nową kampanię marketingową. Już nie gotyk na dotyk, a rozkopane. Jak wjedziesz, to nie wyjedziesz i nigdzie nie dojedziesz. Miasto zastanawiało się, co zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali z miasta i okazało się, że wystarczy jednocześnie rozkopać główne arterie. Wśród rozgoryczonych mieszkańców panuje nawet opinia, że celowo opóźnia się wejście operatora nowego roweru miejskiego, żeby nie ułatwiać zadania tym, którzy postanowią opuścić miasto na własnych nogach. Co więc robić, jak nie można wydostać się z miasta? Odwiedzać muzea. Niedawno, będąc w jednym muzeum, zapytałem, do kogo należała ta duża czaszka. Usłyszałem, że do Kopernika. A ta mała? A to też do Kopernika. Ale kiedy był dzieckiem? Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
12: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Santany, If Only You. A teraz konkurs dla prawdziwych fanów Speedwaya. W niedzielę na Motorenie kolejne ligowe emocje z udziałem naszych żurlowców. O 17:00 press grupa deweloperska Toruń podejmować będzie Stal Gorzów. Goście niesieni zwycięstwem nad samym Motorem Lublin w tabeli tracą do nas zaledwie jeden punkt. Czy języczkiem uwagi będzie tym razem postawa juniorów? Optymistycznie w tym kontekście wygląda ostatnio postawa Mikołaja Duchińskiego, który w Lublinie wygrał zawody w ramach indywidualnego Pucharu Ekstraligi U17. Przypomnę, zawody o 17, ale już o 14 wystartują atrakcje dla dzieci w związku z Dniem Dziecka. A ja mam obiecane podwójne zaproszenia dla prawdziwych, rozśpiewanych fanów. Trzeba zadzwonić pod 56 i zaśpiewać znaną z Moto Areny przyśpiewkę. Wiara, wiara jest w nas. Jak to dalej leciało?

0: Robert Chojnacki i Piasek w Radio Gra. Prawie do nieba. No, wczoraj w niebo wzięte w Toruniu były Mamy na koncercie. Nie ma jak u mamy. A po tym wydarzeniu z jedną z gwiazd tego wydarzenia, Anią Wyszkoń, rozmawiała Karolina Owsianników, zauważając, że to hasło nie ma jak u mamy jest wiecznie aktualne.
1: Tak, bo mama daje poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, ja myśląc o tym haśle, nie myślę o tym, że pojadę do mamy na pyszny obiad, ale to poczucie, że zawsze mogę do mamy zadzwonić, że zawsze mogę się wygadać. Mama czasami mówi, wiesz, w tym temacie nie jestem w stanie ci pomóc, ale fajnie, że to wszystko wyrzuciłaś z siebie. To jest naprawdę coś, co bardzo doceniam, bo moja mama jest moją najwspanialszą przyjaciółką.
0: To była Ania Wyszkoń. Pięknie zagramy też po przerwie. Eurythmics oraz Dua Lipa już czekają.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Co najbardziej lubią dzieci?
8: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
7: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
8: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie. W kolejnych godzinach w pogodzie raczej bez większych zmian może zrobić się nieznacznie cieplej. Temperatura podskoczy o 1 albo 2 stopnie na niebie, na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dobra informacja jest taka, że ani na dzisiaj, ani na najbliższe dni w prognozach dla naszego miasta nie widać opadów.

0: Eurythmics Sweet Dreams, a kto spełni swoje sny i wygrał podwójne wejściówki na niedzielny pojedynek żużlowy, wystarczyło zaśpiewać. A wersji było co niemiara.
1: Wiara, wiara jest w nas, na mistrza Polski przyjdzie czas.
2: Wiara, wiara jest w nas, zwycięstwa nadszedł już czas.
3: Wiara, wiara jest w nas, mistrza Polski obronić czas. Wiara, wiara

0: Calvin Harris w Radio Gra. Summer do lata już niecały miesiąc, znacznie bliżej nam do kolejnego raportu Radio Gra. Ten punktualnie o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
4: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
3: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i Moskitier. Mrok, Toruń, szosa Chełmińska 92.
4: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
5: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Toruń, Lelewela 33.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
0: Środa, 27 maja, jest 16 w Radiu Gra. Czas na raport.
17: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek niepokojące informacje płynące z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Wczoraj odnotowano aż 8 pożarów lasu. Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzejewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeżeli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady.
18: Dwa razy w ciągu doby, na godzinę 9 i na 13, codziennie od 1 marca do 30 września, czasami nawet dłużej, ten sezon się wydłuża. Sprawdzamy dwa razy dziennie, określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Sytuacja jest bardzo poważna. Jakiekolwiek pojawienie się zarzewia ognia, bodźca energetycznego, może spowodować powstanie, następnie rozwój pożaru.
17: Mówiła Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Zmieniamy temat i teraz czas na komunikat Urzędu Miasta dotyczący przyszłości targowiska miejskiego przy szosie Chełmińskiej. W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe i niepoparte żadnymi faktami informacje dotyczące przyszłości tego targowiska oraz zapisów planu ogólnego miasta. Tak informują urzędnicy w komunikacie. Warto jasno i jednoznacznie podkreślić, nie było, nie ma i nie będzie decyzji o likwidacji, dodaje magistrat. Główny architekt miasta Maciej Kuras przekazuje także, że mieszane są też dwa różne obszary. Miejskie targowisko, z którego codziennie korzystają mieszkańcy, a także prywatny teren w innej części tego rejonu, gdzie od lat pojawiają się różne koncepcje inwestycyjne. Chodzi tutaj o teren po dawnym uniwersamie. Jak przekazuje Maciej Kuras, to nie jest to samo. Zmieniamy temat. Jutro radni przyjrzą się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To będzie drugie czytanie. Przypomnijmy, według projektu w Toruniu nie kupimy wkrótce w sklepach od godziny 22 do 6 żadnego alkoholu. Bary czy restauracje będą jednak sprzedawać takie napoje bez tych ograniczeń. W trakcie konsultowania tego tematu głos zabierały różne środowiska. W dyskusjach uczestniczyli także strażnicy miejscy.
19: Uczestniczyłem w dyskusjach na ten temat. Były także przeprowadzone konsultacje społeczne w hali, na pewno to miało miejsce. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia naszych jednostek i tego, jak funkcjonuje to w innych miastach turystycznych, myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie.
17: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca. W tej części raportu to wszystko. Za godzinę przeniesiemy się do Ciechocinka, bo dworzec kolejowy ma odzyskać dawno blask. Poczynione zostały kolejne kroki, ale więcej o tym powiemy o 17.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział kontrolę w biurze poselskim Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Jak przekazał, dzieje się to w związku z doniesieniami o podjęciu pracy przez Ziobrę dla Telewizji Republika. Elementem wniosku o wypłatę poselskiego uposażenia jest klauzula dotycząca wynagrodzenia.
20: Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Prezydium Sejmu o wszystkich zmianach danych podanych we wniosku mających wpływ na moje prawo do uposażenia poselskiego. Jednocześnie zobowiązuję się, że zawiadomię marszałka Sejmu o zamiarze podjęcia dodatkowych zajęć. Takie oświadczenie pan poseł Ziobro podpisał.
17: Powiedział Włodzimierz Czarzasty.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
17: Zdaniem synoptyków osiągnęliśmy już przewidywane maksimum temperaturowe na dziś, czyli 21 stopni Celsjusza. Na niebie w kolejnych godzinach przeplatanka słońca i chmur, ale dzisiaj nie powinno padać, natomiast ten silniejszy wiatr ma się jeszcze utrzymać i będzie występował także jutro.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
0: Już po 16:00 niestety powtarzający się obrazek od kilku dni, który widzimy z okien Radia Gra. Olbrzymie korki na wiadukcie, na zjazdach, mnóstwo prac. Drogowcy szaleją w kilku punktach, a kierowcy muszą zbroić się w cierpliwość na poprawę nastroju, chociaż trochę, mam nadzieję. Fajna muza w Radio Gra, za chwilę Kaigo, a później Sia i Manama.

0: Luna, Bailando w Radio Gra. Przeglądam się, jakiejś wielkiej poprawy i skrócenia korków nie widać, a MZD reaguje na właśnie korki u zbiegu wschodniej, skłodowskiej, Kirii. Pierwsza doba po zmianie organizacji ruchu przyniosła olbrzymie zatory. Dlatego od dzisiaj weszły korekty. Zmiany w parametrach sygnalizacji mają ponoć udrożnić trasy alternatywne, ale czy tak się rzeczywiście dzieje? Warto to obserwować i dokonać ewentualnie kolejnych zmian. A te, które już zostały wprowadzone, to otwarcie dla ruchu tunelu w ciągu ulicy Wschodniej przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także czasowe udostępnienie dla ruchu ulicy Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego. No nic, miejmy nadzieję, że zapowiadana płynność nie utknie na kolejnym czerwonym świetle, a zakończenie robót torowych planowane jest na 3 czerwca. Cierpliwość.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kochana, ale masz wypieki.
3: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
3: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: serwisie Radio Gra poleca. Przypominamy, że na stronie www.gra.fm wystartowała 21. edycja plebiscytu Toruńskie Gwiazdy. Przez już niecałe 2 tygodnie możecie wybierać nadzieję, wykonawcę i toruńską płytę roku. Ogłoszenie wyników 26 czerwca na koncercie, którego gwiazdą będzie, uwaga, formacja Lordofon. W niedzielę o 17 na Moto Arenie Press Grupa Deweloperska Toruń podejmować będzie Stal Gorzów, ale warto być przy Moto Arenie wcześniej, bo od 14 atrakcje związane z Dniem Dziecka. Jeszcze jedno ciekawe zaproszenie. Dzisiaj o 20 w toruńskim hubie kulturalnym przy ulicy Bydgoskiej koncert premierowy Agaty Skrzypek, uzdolnionej producentki i wokalistki. Polecamy gorąco.
1: Poleca Radio Gra.

0: hity pełne energii w radio gra Erika, która nie wie. Ja za to wiem, że po krótkiej przerwie kolejne hity zapewnią nam Rihanna i Alan Walker.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
7: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
8: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Co najbardziej lubią dzieci?
14: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
13: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
14: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
13: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
18: Zdaniem synoptyków osiągnęliśmy już przewidywane maksimum temperaturowe na dziś, czyli 21 stopni Celsjusza. Na niebie w kolejnych godzinach przeplatanka słońca i chmur, ale dzisiaj nie powinno padać, natomiast ten silniejszy wiatr ma się jeszcze utrzymać i będzie występował także jutro.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
19: To jest Radio Gra.

0: Alan Walker, Barcelona. My przenieśmy się do Torunia, gdzie już w najbliższą sobotę jubileuszowa naukowa petarda, a do tego drzwi otwarte w radiu gra. Mnóstwo atrakcji na placu przy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, między innymi wyjątkowe jelito, do którego będzie można wejść.
1: Tak, do tego jelita będzie można wejść. To jest 13-metrowy dmuchany model jelita. Nie chcę zdradzać za dużo szczegółów, co w tym jelicie tam się znajduje. Myślę, że ci goście, którzy do nas przyjdą i do tego jelita wejdą, zobaczą, jak rzeczywiście to jelito grube funkcjonuje, bo to jest ta końcówka naszego układu pokarmowego, czyli jelito grube, już ten ostatni fragment. I to będzie jedna właśnie z tych atrakcji w formie dmuchanej, do której będzie można rzeczywiście wejść.
0: Zapraszał Sebastian Śwircz z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Przypominam, startujemy w sobotę o 11:00. Radio

0: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli Out kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Już 17, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
7: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Dworzec kolejowy w Ciechocinku odzyska dawny blask. Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z kompleksowym remontem stacji. Zabytkowy budynek dworca kolejowego w popularnym uzdrowisku wybudowany na początku XX wieku od lat pozostawał nieczynny dla pasażerów. Teraz wróciły na niego połączenia z Torunia i Aleksandrowa. Czas więc zmodernizować obiekt. Aktualnie część budynku zajmują najemcy, galeria z przedmiotami retro, restauracja oraz biuro artystyczne, którzy zapowiadają dalszą działalność także po remoncie.
8: Dzieje się na drogach.
7: Kolejna toruńska ulica w remoncie. Tym razem ruszyły prace na Podgórnej na fragmencie od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Czym zajmuje się wykonawca? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: To standardowy zakres. Firma sfrezuje obecną zniszczoną nawierzchnię, przebuduje infrastrukturę podziemną i nałoży nową warstwę. Co ważne, remontowany odcinek jest wyłączony z ruchu. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji tylko od strony Legionów. Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do obecnej organizacji ruchu.
8: Kultura w Radiu Gra.
7: Teraz zaglądamy jeszcze do toruńskiej odnowy, gdzie trwa przygrywka. Ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. W programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Wydarzenie organizuje Teatr Muzyczny w naszym mieście.
10: Bardzo dziękuję, że możemy być na tym festiwalu. Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, że możemy się znowu spotkać razem wszyscy. I też fajnie jest, że możemy pokazać kawałek siebie, ponieważ ten w ogóle materiał, który powstał, Cienie, to był na skutek naszych warsztatów. Spotkaliśmy się z naszym reżyserem Michałem Jerosem oraz z Mariuszem Babickim, który jest autorem scenariusza, na warsztaty. I to w ogóle powstało z improwizacji. Ten cały spektakl. I właśnie ja razem z moją koleżanką odegraliśmy właśnie troszeczkę taką etiudę właśnie podobną do tego, co trochę tu widzimy.
7: Mówił Łukasz Kamiński, student z Warszawy. Zmieniamy temat. Ponad 100 stanowisk, 40 partnerów i 4 strefy aktywności. Tak w liczbach prezentuje się piknik popularno-naukowy Naukowa Petarda, który zbliża się wielkimi krokami, bo odbędzie się w najbliższą sobotę. Wydarzenie organizowane jest na parkingu Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Teraz zajrzymy do jednej ze stref.
11: Zapewne takim bardzo ciekawym atrakcją przy tej strefie zdrowia jest stoisko przygotowane przez Fundację Stoma Life, gdzie będziemy mogli zobaczyć i wejść do 13-metrowego mobilnego jelita grubego. Ono będzie w takiej wersji 3D, więc będziemy mogli zobaczyć, jak takie jelito wygląda od środka, jak ono funkcjonuje.
7: Mówiła Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy. Wstęp jest darmowy, a to wszystko będzie odbywało się pod patronatem Radia Gra. Także będziemy mieli dla Was mnóstwo atrakcji. Jedną z nich będzie wizyta w naszym studiu. Piknik zaplanowano od 11.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
7: TOP zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
12: Ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały i tutaj prosimy turystów o ostrożność.
7: Apelował ratownik dyżurny TOPR-u Andrzej Marasek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy MROK, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
7: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, nadal bez opadów. Jeżeli chodzi o noc w naszym mieście, to temperatura spadnie do 6-7 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia pogodowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy MROK, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
6: Już po 17:00. W tej godzinie naszego programu powrócimy do spotkania z gwiazdami, które pojawiły się na wczorajszym koncercie Nie ma jak umamy w Toruniu, ale zajrzymy także do głosowania na toruńskie gwiazdy.

0: Amazing w Radiu Gra. Niesamowicie wygląda zestawienie tegorocznego plebiscytu Toruńskie Gwiazdy po raz 21. Możemy wybierać największą nadzieję, płytę i wykonawcę roku w Toruniu. Wśród nominowanych w kategorii Nadzieja są Agata Świrska, Ala Więcek, Antonina Zakrzewska, Koza, DMI, Dominika Sztonek, Phantom, Green Sage, Jorgen S., Koles, Kombinatorzy, Łajka, Lupto, Marone, Marta Cynk-Nikołajewska, Nadzia Niblusem, Natalia Mączyńska, Nelkor, Patma, Petito, Samowolka, Suczy Napar, Szlara, Talo Gerhardt i Wstyd. Kogo znacie, kogo nie znacie, warto wejść na stronę Gra FM, posłuchać, sprawdzić i oddać swój jakże cenny głos, bo warto inwestować w młodych artystów.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
4: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Gym Class Hero Stereo Hearts. Wczoraj nasze serca biły dla mama. Cała Polska wzruszała się oglądając transmitowany z Torunia koncert Nie ma jak u mamy. Jedną z gwiazd tego koncertu był Piotr Kupicha, którego nasza reporterka Karolina Wsiannikow pytała o to, czy rodzice, czy mama na przykład odradzała wokaliście na przykład karierę muzyczną.
1: Wiesz co, nie, właśnie nigdy, czy tata, czy mama nigdy nie mówili: nie graj, nie rób, a skończ takie studia, takie nie. Nigdy nie usłyszałem od rodziców żadnego takiego jakiegoś wskazania palca. Wyciągnąłem, a bardziej dostrzegam w mamie, to pozytywne patrzenie na świat. Bardzo pozytywne, bez negowania różnych sytuacji, bez rozpamiętywania, bez zawziętości. To są bardzo fajne cechy właśnie u mojej mamy i dlatego mówię do mamy Jadzia. Jadziu, cześć tam, co tam, co tam? No dobrze, dobrze, syneczek.
2: Reklama. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
4: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
8: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
7: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
8: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: RTV Euro AGD. Już od jutra.

0: naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 890...
1: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Pet Shop Boys Go West, odrobina popowej klasyki sprzed lat, która zawsze brzmi świeżo i na czasie. Takich hitów nie zabraknie także po 18. Mariusz Składanowski już dziękuję za dziś. Za momencik raport, a później po godzinach i Przemek Grabowski. A my usłyszymy się jutro, jak zwykle, po 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest. Do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
8: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
9: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
8: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
9: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
10: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń, Kociewska 22.
2: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Jutro radni przyjrzą się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Toruniu. To będzie drugie czytanie. Przypomnijmy, według projektu w Toruniu nie kupimy wkrótce w sklepach od godziny 22 do 6 żadnego alkoholu. Bary czy restauracje będą jednak sprzedawać takie napoje bez tych ograniczeń. W trakcie konsultowania tego tematu głos zabierały różne środowiska. W dyskusjach uczestniczyli także strażnicy miejscy.
13: Były także przeprowadzone konsultacje społeczne. Na w hali nowym to miało miejsce. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia naszych jednostek i tego, jak funkcjonuje to w innych miastach turystycznych, myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie.
12: Mówi Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
13: My mamy świadomość oczywiście, że w Toruniu obowiązują jeszcze dodatkowe inne obostrzenia, takie, które na przykład nie obowiązywały w Gdańsku, a biorę tutaj pod uwagę nasze dwa miasta z uwagi na zbieżność właśnie turystyki i pojawiania się turystów zagranicznych. W Toruniu także obowiązują kwestie dotyczące właśnie stacji benzynowych, gdzie nie można akurat zakupić mocnego alkoholu. No i oczywiście jest ograniczona ilość koncesji, tak? Czyli biorąc pod uwagę te dwa ograniczenia, one spełniają swoje role, ale praktycznie jeśli mówimy o kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu po godzinie 22, wszystkie miasta, które do tej pory przyczyniły się do tego i radni, którzy pozwolili na wprowadzenie takiego obostrzenia, widzą pozytywne skutki takiej reakcji.
12: Jeżeli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca tego roku.
1: Dzieje się na drogach.
12: Ruszył remont ulicy Podgórnej na fragmencie od ronda Komitetu Obrony Robotników do ulicy Legionów. Czym zajmuje się wykonawca? O tym powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: To standardowy zakres. Firma sfrezuje obecną zniszczoną nawierzchnię, przebuduje infrastrukturę podziemną i nałoży nową warstwę. Co ważne, remontowany odcinek jest wyłączony z ruchu. Mieszkańcy mogą dojechać do swoich posesji tylko od strony Legionów. Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do obecnej organizacji ruchu.
12: Więcej o tym remoncie piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat i zaglądamy jeszcze na chwilę na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie już za kilka dni, 1 czerwca, ruszy rekrutacja na studia w nowym roku akademickim. Na kandydatów będzie czekało ponad 100 kierunków, to będą elektroniczne zapisy na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie. Listy osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji będą ogłoszone 17 lipca. Zostańcie z nami, bo już za chwilę sprawdzimy, co słychać w pogodzie w Toruniu. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 6 albo 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia także bez deszczu, a w najcieplejszym momencie dnia ma być do 21 stopni Celsjusza. Na niebie bardzo podobnie jak dzisiaj, mieszanka słońca i chmur.
11: Hej, cześć, witajcie w środę po 18:00. Przemek Grabowski z wami. Nie wiem, czy wy to już czujecie, może macie tak jak ja, bo ja już czuję wakacje za rogiem. No przecież po weekendzie wchodzimy w czerwiec. No to na starcie naszego spotkania coś też na wakacje Bledka, jej 2 dni.

Czy pamiętacie jeszcze panią Wrzesień? September, it doesn't matter. O tym miesiącu na razie nie myślimy. Przed nami piękne, słoneczne lato, a przed wami teraz po raz ósmy w ciągu 11 lat najczęściej grany brytyjski artysta na świecie. Tak, to on, Ed Sheeran, otrzymał oficjalnie kolejną statuetkę. To on jest wciąż największym brytyjskim artystą i na razie nie widać na horyzoncie następców. Ed Sheeran w radiu gra, jego Shape of You.

0: pod wiatr to Grzegorz Chyży. Czego nie robimy pod wiatr? No tego też, nie wiem o czym pomyśleliście, ale no nie wieszamy na przykład prania na balkonie pod wiatr, żeby nie pospadało sąsiadom, albo żebyście nie musieli szukać, albo prać ponownie. Ale można wieczorowo pootwierać okno i przewietrzyć wszystko przy tak pięknym powietrzu. No to na piękny maj, za chwilę w radiu gra Taylor Swift i jej Opalite.
1: Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chynu.
2: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

La Fintura, Alvaro Soler. Dawno tutaj nie było tego Hiszpana. Teraz klubowy hicior, nasza nowość w Radiu Gra, na urodziny dla brata bliźniaka. Od Krzysztofa dla brata bliźniaka, ale także dla Krzysztofa, dla samego siebie, bo jego brat urodził się tylko 5 minut szybciej. No i chłopaki obchodzą dzisiaj 40 urodziny. Krzychu i bracie bliźniaku, 100 lat, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy i dla was taka klubowa petarda, która rządzi już na imprezach dookoła świata. To bracia z Brazylii, Dope Dogs w numerze How Does It Feel, tak, słychać tu pewien klasyk.

0: Tańczą ludzie na festiwalach. To holenderski duet Anava. Ich muzyka to house, afro house, deep house i wszystko dookoła. Talk to you. I właśnie takie ma być najbliższe lato. Podobno bardzo house'owe, a nawet takie disco house'owe, imprezowe. No to za chwilę też bardzo imprezowa Jennifer Lopez, Let's Get Loud. A skoro już chodzimy na klasykę house'u, to zagram wam też niezapomniane Lady od Modzi. Oto przed wami.
1: Reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: RTV Euro AGD. Już od jutra od

0: miejsce. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie. W nocy w Toruniu temperatura spadnie do 6 albo 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia także bez deszczu, a w najcieplejszym momencie dnia ma być do 21 stopni Celsjusza. Na niebie bardzo podobnie jak dzisiaj, mieszanka słońca i chmur.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Były różne wersje, różne remiksy. Kate Ryan na przykład też miała swoją wersję Ella Ella, ale to chyba ta najpiękniejsza, najlepsza z Czarnego Krążka. Kolejny winylowy klasyk w piękny maj w Radiu Gra. To Franz Gall. Za chwilę też klasyk, ale odświeżony ostatnio. Klubowy klasyk Faithless, czyli Insomnia. Kto z was miał kiedyś ciarki? W nowej wersji nawija Bibi Rexa. Już czeka New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: O Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
7: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
6: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
7: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Po reklamie.

Dzięki, że jesteś tu. Z radiem gra oczywiście Lalbery i nasz niebieskowłosy Trips. No dzięki, że jesteś. Po 19:00 Przemek Grabowski z wami po godzinach. Nasze spotkania to także klasyki, również te winylowe. Za chwilę Backstreet Boysi, ale teraz z naszego czarnego krążka. Tak, czas uruchomić nasz gramofon w studiu Radia Gra. ABBA, zespół, do którego wracają nawet najmłodsi. Ja mam siostrzenicę, ma 7 lat i słucha i tańczy do ABBY. Knowing me, knowing you.

Komu włączyły się wspomnienia szkolnych dyskotek? No i były takie głosy, że to już koniec Backstreet Boys, że już nic z tego nie będzie, a tu niespodzianka, wciąż wypełniają największe hale, także słynną kulę, czyli sferę w Las Vegas. Może macie bogatego wujka w USA, może zaprosi. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę na klubowo Call My Name, Otis House. Będzie też klasyk od Madonny, niezapomniane, pełne słońca, True Blue.

fajną ostatnio, to od razu mi się włączył ten wakacyjny hicior. Imani, Don't Be So Shy, ale w remiksie duetu Filatov i Karas. Za chwilę nowe słoneczne hausy, które też polecam wam już powoli na wakacje, ale teraz jeszcze wiadomość z muzycznego świata. Trzeba zdementować pewne nieprawdziwe informacje. Wczoraj w internecie ludzie pisali, że nie żyje Barry Gibb z grupy Bee Gees. Otóż, słuchajcie, to jest nieprawda, to był fake news. Barry Gibb ma się doskonale, ma 79 lat, żyje, czuje się zdrowo i jest szczęśliwy, jak podkreśla, i jeszcze będzie śpiewać. A my sprawdzamy, do czego się tańczy przed wakacjami. Nowość w Radiu Gra, prosto z Norwegii, Bauza w house'owej produkcji Magnetic.

0: Jak wam się podoba nowość, jaką przynosi nam w maju Dawid Podsiadło, jego sezon? Ciekawe, czy Dawid wsiadłby do czerwonego Ferrari? Pewnie tak, no każdy facet chyba chciałby mieć. Tymczasem Ferrari zaprezentowało elektryczny model swojego pojazdu. No i w sieci pojawiła się fala negatywnych komentarzy, bo ludziom Ferrari kojarzy się, wiecie, no z rykiem silnika, ze spalinówką. Nie wiem, chcielibyście mieć elektryczne Ferrari? Tak? Czy nie? W tym przypadku, przyznam się, jestem chyba tradycjonalistą. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę klasyk od Lekeli, I Follow Rivers, no i Gordo, który rządzi imprezowo w numerze Loco Loco.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
3: masz. Wszystko brzmi lepiej.
4: W harmonii.
3: Dwa głosy współgrają.
4: Ze sobą.
3: Przekazują z lekkością.
4: Trudne wiadomości.
3: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: technice. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD, Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To oto wielki chór Sound of Grace i Człowiek Lato, czyli Filip Lato, które się zbliża. A jak lato, to oczywiście wszystko z truskawkami. Zapomniałem się pochwalić, byłem dzisiaj w drodze do radia w Warzywniaku. Jest coraz taniej, już takie piękne, polskie, dorodne, widziałem soczyste, poniżej 30 zł. Jeszcze trochę poczekam, stanieje, to w końcu też zrobię sobie koktajl. Wracam do Was jutro z hitami i klasykami, których nie zabraknie również po 20 w Radiu Gra. Przemek Grabowski, cześć!

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od jutra, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Kierowcy w naszym mieście nie mają lekko, bowiem aktualnie trwają prace modernizacyjne torowiska przy ulicy Wschodniej. Droga na tym odcinku jest zablokowana, co znacznie utrudnia poruszanie się. O sytuacji rozmawiałem z Sylwią Derengowską, rzeczniczką MZK w Toruniu.
1: W obrębie skrzyżowania ulicy Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie trwa remont przejazdu drogowo-torowego. Wymieniane tam są tory, rozjazdy torowe, także po prostu takie prace, które trzeba było wykonać, są one niezbędne do tego, żeby komunikacja tramwajowa mogła tam bezpiecznie funkcjonować. No i musieliśmy to zrobić. No niestety wiąże się to z pewnymi utrudnieniami, natomiast potrwają one jeszcze tylko kilka dni, mianowicie do 3 czerwca. Od 4 sytuacja powinna wrócić do normy. Normalny ruch zostanie przywrócony. Wjazd i wyjazd w ulicę Wschodnią do Marii Skłodowskiej-Curie jest możliwy obecnie wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o ruch na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na wprost, to odbywa się on bez utrudnień, tam nie ma żadnych zmian. Natomiast pas prawoskrętów ulicę Wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Kościuszki, od dworca wschodniego, jest wyłączony z ruchu. Tak samo pas prawoskrętów ulicę Wschodnią dla pojazdów jadących od ulicy Olsztyńskiej. Oczywiście, żeby zminimalizować utrudnienia, zaplanowano objazdy i tak dla pojazdów jadących z kierunku Łodzi do drogi krajowej nr 91, czyli tak jak gdyby na Gdańsk, trasą wschodnią, szosą lubicką, olsztyńską, Skłodowskiej-Curie, trasą prezydenta Raczkiewicza, grudziącką do drogi krajowej nr 91. Z kolei dla pojazdów jadących z Gdańska trasą prezydenta Raczkiewicza do drogi krajowej nr 91, czyli na Łódź, oraz drogi krajowej nr 15, czyli na Poznań, objazd wyznaczono ulicami Skłodowskiej-Curie, olsztyńską, szosą lubicką i trasą wschodnią.
0: Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu modernizacji drogowo-torowiskowej przy ulicy Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Utrudnienia dotyczą nie tylko kierowców, ale również pasażerów komunikacji miejskiej. Zmienił się bowiem zasięg poruszania tramwajów i pasażerowie muszą skorzystać z autobusów zastępczych. Szczegóły ponownie przedstawi nam Sylwia Deręgowska, rzecznik MZK w Toruniu.
2: My tutaj mamy taki wielki apel, żeby w trakcie tych prac zachować szczególną ostrożność, w szczególności zwracać uwagę na pieszych, którzy poruszają się w rejonie robót, gdyż sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu jest wyłączona. Także bardzo, bardzo prosimy, żeby po prostu uważać na innych użytkowników ruchu. Natomiast zmiany dzieją się także nie tylko na drodze, ale także w komunikacji miejskiej. I tak tramwaje linii numer 2 od Motoareny i numer 4 z pętli Uniwersytet kursują na zmienionej, skróconej trasie do przystanku Wały Generała Sikorskiego. Natomiast linia numer 7 z pętli Uniwersytet kursuje do przystanku Odrodzenia. Na trasie wyłączonej z ruchu tramwajowego wprowadzono zastępczą komunikację autobusową ZT4.
3: Trzeba przyznać, że docierają do nas do redakcji głosy, że właśnie kierowcy trochę narzekają, że są te korki. Czy jest szansa, że to się skończy tego 3 czerwca, czy może się to przedłużyć?
2: Raczej nie zakładamy, żeby coś takiego się mogło przedłużyć. Natomiast no wiadomo, różnie być może. Natomiast plan jest taki, że kończymy pracę 3 czerwca.
1: Z kolei władze miasta zapewniają, że na bieżąco trzymają rękę na pulsie i monitorują sytuację oraz aktualizują dostępność do ulicy Wschodniej. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zaglądajcie na nasz portal internetowy na gra.fm.
0: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Niepokojące informacje płyną do nas z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tylko wczoraj odnotowano aż 8 pożarów lasu. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzejewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Wilgotność ściółki leśnej spadła do zaledwie 10%. Nawet jeśli deszcz się pojawia, to są to najczęściej krótkie, przelotne opady, które bardzo szybko odparowują. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków i nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone. Jeśli zauważymy ogień czy dym, natychmiast dzwońmy na 112.
1: W związku z suszą i wysokimi temperaturami ośrodek szkolenia poligonowego przypomina o całkowitym zakazie wstępu.
2: Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu. Dotyczy on pieszych, rowerzystów, kładowców i wszystkich osób poruszających się poza drogami publicznymi. Służby ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym oraz ryzykiem związanym z niewybuchami. Wejście na poligon może więc skończyć się tragicznie.
1: Ponadto Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu prosi mieszkańców o ostrożność i zwracanie uwagi na podejrzane zachowanie osób w lesie. Wszelkie niepokojące sygnały muszą być natychmiastowo zgłaszane odpowiednim służbom.
3: Prosimy o tą informację zgłosić albo na numer alarmowy 112 służbom, albo właśnie do punktu alarmowo-dyspozycyjnego właściwego nadleśnictwa. Na stronach internetowych są wszystkie numery podane. Bardzo prosimy, ponieważ czasami informacja, która wydaje się być błahą, mało znaczącą, może okazać się kluczowym elementem łącznikowym dla innych informacji, które już są w posiadaniu służb i które pozwolą nam uzyskać już pewne wnioski wskazujące być może sprawcę.
1: Mówiła Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Już w najbliższą sobotę, 30 maja, na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się piknik Naukowa Petarda. To wyjątkowa edycja, bo 10, a więc jubileuszowa. Zaplanowano moc atrakcji, a to wszystko z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Przygotowano 4 strefy aktywności, nauki, zabawy, zdrowia oraz bezpieczeństwa.
3: Nasza petarda chcemy, żeby była w tym roku wyjątkowa, a wyjątkowość tej petardy polega na tym, że będzie rekordowa liczba stanowisk edukacyjnych, które pojawią się na tej petardzie. Petarda jest dla ludzi, dla naszych odwiedzających, dla naszych gości i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo partnerów zdecydowało się uczestniczyć w tej petardzie. Dzięki temu mamy petardę wyjątkową, bo ponad 100 stanowisk edukacyjnych, 40 partnerów. Po raz pierwszy mamy naprawdę bardzo duży problem z rozplanowaniem wszystkich aktywności, bo trochę nam zaczyna brakować miejsca, z czego z jednej strony się bardzo cieszymy i myślę, że nasi odwiedzający uczestnicy tej petardy również będą się cieszyć, bo oczywiście my jako organizatorzy też mamy stanowiska edukacyjne. Bardzo duże stanowisko związane z odnawialnymi źródłami energii. Będzie u nas można badać zjawiska pogodowe, także myślę, że bardzo ciekawe tematy nie tylko dla najmłodszych, ale też i dla dorosłych osób. Wiemy, że takie stanowiska związane z odnawialnymi źródłami energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród też dorosłych i mnóstwo nasi edukatorzy dostają zapytań, takich bardzo konkretnych, różnych rozwiązań technicznych, także to jest dla nas też bardzo istotne, bo my pokazujemy tą praktyczną stronę nauki. Oprócz tego, a myślę, że może to, co jest dla nas bardzo ważne, to po raz kolejny będą z nami fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, z którą rozmawiała Marta Manerowska.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wystartowała 10. edycja festiwalu Przygrywka. To największy jak dotąd ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. W programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Przez 5 dni na scenie pojawi się około 220 młodych twórców. W tym roku w repertuarze m.in. autorskie spektakle, reinterpretacje znanych twórców i inspiracje muzyką takich artystów jak Staszewski, Młynarski, Manam, Kult, Laocze czy Happy Sad.
2: Ta edycja zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Mamy bardzo wiele szkół z bardzo różnymi spektaklami. Swoją drogą mamy rekordową liczbę spektakli, a mianowicie jest to 15 spektakli. Nie wydarzyło się jeszcze to nigdy podczas żadnej edycji Przygrywki, także no mogę powiedzieć, że na pewno będzie wyjątkowo, na pewno będzie bardzo dużo emocji i bardzo różnych spektakli. Główną ideą tego festiwalu, tak jak właśnie pani dyrektor to zawsze bardzo mocno podkreśla, było to, żeby dać szansę młodym artystom na rozwój, na pokazanie się. Generalnie robimy to dla studentów i też dla nich jest ten festiwal. Ale będą to spektakle dyplomowe, będą to też spektakle, będą to też egzaminy i zobaczymy naprawdę wiele różnych spektakli. Będą to też formy koncertowe, będą to też typowo spektakle, na przykład już zobaczyliśmy spektakl Next to Normal, który jest na prawach z Syreny. Także jest to spektakl, który normalnie możemy oglądać w Syrenie, ale zrobiony przez studentów.
1: Mówiła Agata Marczak, koordynatorka festiwalu Przygrywka. Warto dodać, że wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny. Bezpłatne wejściówki można odbierać w kasie Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego przy ulicy Żeglarskiej 8. Jednakże sam festiwal odbywa się w toruńskiej Odnowie, która na kilka dni zamieniła się w teatr. Festiwal potrwa do 30 maja. Artur Stochla, dziękuję za uwagę. Słuchaliście wieczornego magazynu reporterów Radia Gra.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Czym w środę zajmowali się nasi dziennikarze? Sprawdźmy. To kilka wątków. Powiemy o uchwale dotyczącej sprzedaży alkoholu w Toruniu. Zapowiemy też naukową petardę w Młynie Wiedzy. Pojawi się także wątek 10. edycji przygrywki. Będzie też mowa o pożarach w lasach w naszym regionie. Zostańcie z nami.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Toruńscy radni przyglądają się uchwale w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Propozycja zakłada zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie całego miasta w godzinach od 22 do 6 rano, obejmujący wszystkie kategorie alkoholu. Jeśli radni przyjmą uchwałę, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca tego roku.
14: Uczestniczyłem w dyskusjach na ten temat. Były także przeprowadzone konsultacje społeczne na hali, na temat miało miejsce. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia naszych jednostek i tego, jak funkcjonuje to w innych miastach turystycznych, myślę, że jest to bardzo dobre posunięcie. My mamy świadomość oczywiście, że w Toruniu obowiązują jeszcze dodatkowe, inne obostrzenia, takie, które na przykład nie obowiązywały w Gdańsku, a biorę tutaj pod uwagę nasze dwa miasta z uwagi na zbieżność właśnie turystyki i pojawiania się turystów zagranicznych. W Toruniu także obowiązują kwestie dotyczące właśnie stacji benzynowych, gdzie nie można akurat zakupić mocnego alkoholu. No i oczywiście jest ograniczona ilość koncesji, tak? Czyli biorąc pod uwagę te dwa ograniczenia, one spełniają swoje role, ale praktycznie jeśli mówimy o kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu po godzinie 22, wszystkie miasta, które do tej pory przyczyniły się do tego i radni, którzy pozwolili na wprowadzenie takiego obostrzenia, widzą pozytywne skutki takiej reakcji. To nie jest już kwestia poszukiwania po wyjściu z lokalu, gdzie spożywaliśmy po prostu alkohol legalnie i poszukiwania dalszych możliwości tego źródła, uzyskania źródła takiego alkoholu, to ukracamy mamy także kwestie wszystkie związane z powrotami do domów i szukaniem go gdzieś w jakimś innym miejscu. Czy są jakieś obawy z powstawaniem miejsc nielegalnych? Myślę, że one zawsze były, są i będą. Takie obawy oczywiście. Natomiast tutaj zarówno działalność Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Policji, myślę, że jest jasna i czytelna, a skutek przede wszystkim będzie dla mieszkańców pozytywny, jak i oczywiście dla turystów, którzy w odpowiednim czasie będą widzieli, że mamy do czynienia z osobami, które już nie chcą się dopić, tylko po prostu zachowują się odpowiednio do miejsca i sytuacji.
12: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Już w najbliższą sobotę na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu odbędzie się piknik Naukowa Petarda. To wyjątkowa edycja, bo dziesiąta, a więc jubileuszowa.
0: Nasza petarda, chcemy, żeby była w tym roku wyjątkowa, a wyjątkowość tej petardy polega na tym, że będzie rekordowa liczba stanowisk edukacyjnych, które pojawią się na tej petardzie. Petarda jest dla ludzi, dla naszych odwiedzających, dla naszych gości i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo partnerów zdecydowało się uczestniczyć w tej petardzie. Dzięki temu mamy petardę wyjątkową, bo ponad 100 stanowisk edukacyjnych, 40 partnerów. Po raz pierwszy mamy naprawdę bardzo duży problem z rozplanowaniem wszystkich aktywności, bo trochę nam zaczyna brakować miejsca, z czego z jednej strony się bardzo cieszymy i myślę, że nasi odwiedzający uczestnicy tej petardy również będą się cieszyć.
12: Mówiła Monika Wiśniewska, dyrektor Młyna Wiedzy w Toruniu.
11: Będą 4 strefy tematyczne, strefa nauki, strefa bezpieczeństwa, strefa zdrowia i strefa zabawy. Wszystko po to, aby pokazać naszym gościom, naszym odwiedzającym, że naukę możemy spotkać w każdej sferze naszego życia. Oczywiście w tej takiej już bardzo profesjonalnej, poważnej, czyli tam, gdzie jest strefa nauki, ale oczywiście wszystkie wydarzenia, wszystkie stoiska będą odbywały się, będą prezentowały naukę, wykorzystanie nauki w bardzo atrakcyjny, przystępny i angażujący sposób. Natomiast pozostałe strefy, które w takiej różnorodnej formie mają pokazać, jak nas nauka otacza, jak możemy ją wykorzystywać zarówno w zdrowiu, w dbaniu o swoje zdrowie, w sferach bezpieczeństwa, ale również i w strefie zabawy. Bo jest ta strefa zabawy dla dzieci, które przecież tego dnia będą dla nas najważniejsze.
12: To była Kinga Łęgowska, rzecznik prasowy Młyna Wiedzy w Toruniu. Przypominam, wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, rozpocznie się o 11, potrwa do 17 i odbywa się pod naszym radiowym patronatem. Na miejscu będą obecni dziennikarze Radia Gra, będzie też okazja, żeby zwiedzić nasze radio. Wstęp jest bezpłatny, więcej informacji na gra.fm.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Niepokojące informacje płyną z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tylko we wtorek odnotowano aż 8 pożarów lasu. Ogień pojawił się m.in. w nadleśnictwach Dobrzejewice, Włocławek, Żołędowo, Szubin czy Gniewkowo. Leśnicy apelują, nie używajmy otwartego ognia w lasach, nie wyrzucajmy niedopałków, nie wjeżdżajmy autami w miejsca niedozwolone.
15: 2 razy w ciągu doby, na godzinę 9 i na 13, codziennie od 1 marca do 30 września, czasami nawet dłużej, ten sezon się wydłuża. Sprawdzamy 2 razy dziennie, określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Sytuacja jest bardzo poważna. Jakiekolwiek pojawienie się zarzewia ognia, bodźca energetycznego może spowodować powstanie, następnie rozwój pożaru. Codziennie, niezależnie od dnia, tygodnia, święta, od godziny 9 w każdym nadleśnictwie pracują punkty alarmowo-dyspozycyjne. Pracują do 1 godziny przed zachodem słońca, czyli codziennie jest to godzina ruchoma. Wydłuża się wraz z dłuższym dniem w tej chwili i tam możecie Państwo również zgłaszać nie tylko pożar, ogień, który zauważycie, ale coś, co Państwa niepokoi. Jeżeli jest to dym, my każde zgłoszenie sprawdzimy w terenie. Jeżeli jest to inne zdarzenie, jak na przykład przy podejrzeniu, że mamy podpalenia. Jeżeli Państwo macie informacje, na przykład, czy zauważycie podczas spaceru, że ktoś kręci się, zachowuje nietypowo, nagle oddala się błyskawicznie, kiedy spojrzy, że dostrzegliście Państwo tę osobę, prosimy o tą informację zgłosić albo na numer alarmowy 112 służbom, albo właśnie do punktu alarmowo-dyspozycyjnego właściwego nadleśnictwa. Na stronach internetowych są wszystkie numery podane. Bardzo prosimy, ponieważ czasami informacja, która wydaje się być błaha, cechą mało znaczącą, może okazać się kluczowym elementem łącznikowym dla innych informacji, które już są w posiadaniu służb i które pozwolą nam uzyskać już pewne wnioski wskazujące być może sprawcę.
12: Mówiła Honorata Galczewska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
13: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
12: Trwa 10. edycja Festiwalu Przygrywka. To największy ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych. W programie znalazło się 15 przedstawień przygotowanych przez studentów z 11 szkół artystycznych. Przygrywka odbywa się w Odnowie, gdzie z naszym mikrofonem pojawił się Artur Stochla.
16: Przyjechaliśmy z przedstawieniem zrealizowanym w ramach działalności koła artystyczno-naukowego Next to Musical przy Akademii Muzycznej w Gdańsku pod tytułem Cienie, scenariusz prosto z piwnicy Mariusza Babickiego, autorski, totalnie autorski spektakl pod każdym względem. Piosenki, muzyka, tekst, wszystko jest napisane z myślą o tej danej konkretnej grupie ludzi. Też jest tak, że część już tutaj naszej ekipy już gdzieś działa na scenach w Polsce, więc to jest napawa szczęściem i radością dużą. Dla mnie największą jakością w tych wszystkich festiwalach jest to, że możemy się podzielić tym, co robimy gdzieś tam u nas z szerszym gronem widzów.
12: Mówił Michał Jaros z Teatru Wybrzeże.
17: Bardzo dziękuję, że możemy być na tym festiwalu. Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, że możemy się znowu spotkać razem wszyscy. I też fajnie jest, że możemy pokazać kawałek siebie, ponieważ ten w ogóle materiał, który powstał, Cienie, to był na skutek naszych warsztatów. Spotkaliśmy się z naszym reżyserem Michałem Jarosem oraz z Mariuszem Babickim, który jest autorem scenariusza, na warsztaty. I to w ogóle powstało z improwizacji, ten cały spektakl. I właśnie ja razem z moją koleżanką odegraliśmy właśnie troszeczkę taką etiudę właśnie podobną do tego, co trochę tu widzimy. I to właśnie, że to jest tak naprawdę wszystkich zasługa. Też ja miałem możliwość napisać muzykę do tego spektaklu.
12: To był aktor Łukasz Kamiński z Warszawy.
18: Mamy bardzo wiele szkół z bardzo różnymi spektaklami. Swoją drogą mamy rekordową liczbę spektakli, a mianowicie jest to 15 spektakli. Nie wydarzyło się jeszcze to nigdy podczas żadnej edycji przygrywki. Główną ideą tego festiwalu, tak jak właśnie pani dyrektor to zawsze bardzo mocno podkreśla, było to, żeby dać szansę młodym artystom na rozwój, na pokazanie się. Generalnie robimy to dla studentów i też dla nich jest ten festiwal. Ale będą to spektakle dyplomowe, będą to też spektakle, będą to też egzaminy i zobaczymy naprawdę wiele różnych spektakli. Będą to też formy koncertowe, będą to też typowo spektakle, na przykład już zobaczyliśmy spektakl Next to Normal, który jest na prawach z Syreny. Także jest to spektakl, który normalnie możemy oglądać w Syrenie, ale zrobiony przez studentów.
12: Mówiła Agata Marczak, koordynatorka festiwalu Przygrywka.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które od lat wyznacza trendy na mapie polskiej kultury. Instytucja ta nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje dzieła polskich oraz zagranicznych twórców współczesnych, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji o tym, czym jest sztuka dzisiaj i jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu. Od momentu swojego powstania Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu zdążyło stać się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski. Początki centrum sięgają 2006 roku, kiedy to powołano je do życia w ramach ogólnopolskiego programu Znaki Czasu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa charakterystycznego gmachu przy ulicy Wały generała Sikorskiego wystartowała 27 października 2006 roku, a zakończyła się w grudniu kolejnego roku. Oficjalne otwarcie dla publiczności odbyło się 14 czerwca 2008 roku, a pierwszym dyrektorem instytucji został Michał Korolko. Przez kolejne lata centrum sukcesywnie się rozwijało, odpowiadając na potrzeby nie tylko artystów, ale i szerokiej publiczności. W 2023 roku zakończyła się ważna rozbudowa. Dobudowano nowoczesny budynek warsztatowo-techniczny, który pozwolił na poszerzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu to przykład nowoczesnej architektury, która doskonale wpisuje się w miejski krajobraz Torunia. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Edward Lach, a projekt zrealizowała pracownia architektoniczna R2. Charakterystyczna ceglana fasada i układ modułów tworzą kwadrat o bokach długości blisko 50 metrów. Szczególną uwagę zwraca przeszklona, kręta klatka schodowa w jednym z cylindrycznych modułów. Trzy kondygnacje budynku oferują około 4000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Parter to przestrzeń multifunkcjonalna. Mieści się tu kino, centrum, pokój z kuchnią, księgarnia sztuki oraz czytelnia imienia Semmeringów. Pierwsze i drugie piętro wypełniają sale ekspozycyjne o imponującej wysokości, sięgającej od 3,7 do 7,26 metra. Na trzecim piętrze swoje miejsce znalazły biura instytucji oraz taras widokowy, z którego rozciąga się panorama miasta. Od samego początku działalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stawia na różnorodność prezentowanych form i tematów. Pierwsze wystawy, takie jak się rzeczy mają, z pracami z wiedeńskiej kolekcji Fundacji Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, czy Kwiaty naszego życia, poświęcona fenomenowi kolekcjonerstwa, przyciągnęły uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Wśród artystów prezentowanych na tych wystawach znaleźli się m.in. Julian Rosefeld, Alan Sekula, Los Carpinteros, a także polscy twórcy, tacy jak Oskar Dawicki czy Robert Kuśmirowski. Dla uczczenia otwarcia centrum zorganizowano również plenerowy koncert, podczas którego wystąpiły zespoły takie jak Three Moon Boys, Potty Umbrella, Calabres oraz Flyke Killer. To tylko początek długiej listy wydarzeń artystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Torunia. W pierwszych dwóch latach działalności centrum koncentrowało się na zagadnieniu glokalności, czyli przenikania się zjawisk lokalnych i globalnych. W tym czasie odbyły się indywidualne wystawy takich artystów jak Krzysztof Zieliński, Edith Oderbolz, Angelika Markul, Susan Philips, Mariusz Waras, Andrzej Tobis, Mieczysław Wiśniewski, Zbigniew Rybczyński czy Tomek Rygalik. Oprócz tego zrealizowano wiele wystaw zbiorowych, w tym Lucim żyje, czyli poszliśmy do Kroatan, tam nie patrz prosto w słońce, przeszłość jest obcym krajem, More is More, czy Melancholia sprzeciwu, prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii. Centrum regularnie prezentuje również prace ze swojej bogatej kolekcji, a także organizuje cykliczne festiwale, takie jak Pole Widzenia czy muzyczny festiwal Kokard. Dzięki temu instytucja pozostaje miejscem otwartym na nowe trendy i dynamicznie reagującym na zmieniające się potrzeby odbiorców. Za sukcesem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stoją nie tylko wybitni artyści, ale także zespół zarządzający instytucją. Od początku istnienia funkcję dyrektora pełnili kolejno Michał Korolko, Stefan Mucha, Paweł Łubowski, Krzysztof Białowicz, Wacław Kuczma, Krzysztof Stanisławski, a od 2024 roku Anna Kompanowska. Każdy z dyrektorów wnosił do instytucji własną wizję i energię, przyczyniając się do jej nieustannego rozwoju i umacniania pozycji na krajowej oraz międzynarodowej scenie artystycznej. Centrum Sztuki Współczesnej zna
znaki czasu. W Toruniu to miejsce, które nieustannie ewoluuje, odpowiadając na wyzwania współczesności dzięki nowoczesnej infrastrukturze, odważnemu programowi wystawienniczemu oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne i społeczne. Instytucja ta stała się nie tylko galerią sztuki, ale także przestrzenią dialogu i inspiracji. To właśnie tu sztuka spotyka ludzi. Nie tylko tych, którzy ją tworzą, ale także tych, którzy chcą ją odkrywać i rozumieć na nowo. W 2026 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, otwartym na przyszłość i gotowym na kolejne wyzwania.

Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej toruńskiej legendzie. Figura Flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi Flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie Flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować Flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę Bramy Chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie Flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna Flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru.

Po franciszkański kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to prawdziwy klejnot gotyckiej architektury, który od wieków wyróżnia się na tle rynku staromiejskiego. Monumentalna bryła tej świątyni od razu przyciąga wzrok nie tylko swoim rozmiarem, ale i detalem architektonicznym, który odzwierciedla kunszt dawnych mistrzów budownictwa. Charakterystyczne strzeliste okna witrażowe zakończone ostrymi łukami są kwintesencją gotyku, a ich smukłość i wysokość podkreślają dążenie do nieba, typowe dla tego stylu. Wyjątkowość kościoła podkreślają również wieżyczki wieńczące prezbiterium. Zbudowane przez franciszkanów są one skromne, pozbawione nadmiernych zdobień, zgodnie z zakonem, który stawiał na prostotę i umiar. Całość z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie i stanowi nieodłączny element toruńskiej starówki. Historia tej świątyni jest równie fascynująca jak jej architektura. Franciszkanie zostali sprowadzeni do Torunia około roku 1239 przez zakon krzyżacki. Prace nad wznoszeniem zabudowań klasztornych rozpoczęły się w połowie XIV stulecia i trwały aż do XV wieku. Przez kilka wieków zakon funkcjonował w Toruniu, jednak w połowie XVI wieku franciszkanie opuścili miasto, a już w roku 1557 kościół stał się świątynią ewangelicką. Zabudowania klasztorne przekształcono w przestrzeń edukacyjną. Powstało tu gimnazjum protestanckie, które z czasem zyskało miano szkoły akademickiej. W północnej części prezbiterium w roku 1636 powstało mauzoleum, gdzie pochowano Annę Wazównę, królewnę o niezwykłej historii. Po wydarzeniach znanych jako tumult toruński, które miały miejsce w roku 1724, opiekę nad klasztorem przejęli Bernardyni. Jednak już od roku 1830, po kasacie zakonu, kościół stał się świątynią parafialną. W 2001 roku otrzymał dodatkowy tytuł Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wnętrze świątyni to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych z różnych epok. Z czasów franciszkańskich zachowały się XIV-wieczne malowidła ścienne w nawie południowej oraz XV-wieczne stal, czyli ławki zakonników umiejscowione zarówno w prezbiterium, jak i przy wejściu od strony zachodniej. Okres protestancki pozostawił po sobie epitafium rodziny Neisserów w południowo-zachodniej części kościoła, na którym znajduje się najstarsza panorama Torunia, pochodząca z końca XVI wieku. Z tego czasu pochodzą również XVII-wieczna, bogato zdobiona ambona oraz imponujące organy w nawie głównej. Najbardziej spektakularną pamiątką z czasów bernardyńskich jest ołtarz główny z roku 1731. Przedstawia on scenę zwiastowania Maryi, nad którą unosi się korona podtrzymywana przez czterech aniołów. Całość otacza siedem kolumn ustawionych w kształt litery M, symbolu Maryi. W okresie przełomu XIX i XX wieku w kościele pojawiły się witraże w stylu neogotyckim, które do dziś rozświetlają wnętrze świątyni kolorami. Fragmenty oryginalnych XIV-wiecznych witraży można podziwiać w Galerii Sztuki Gotyku w Ratuszu Staromiejskim. Ważnym elementem historii kościoła jest postać Anny Wazówny. Królewna urodziła się w 1568 roku w Szwecji jako córka króla Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta. Młodość spędziła na nauce języków obcych, teologii i muzyki. W tym czasie przeszła na religię protestancką, co na zawsze wpłynęło na jej życie. Po objęciu tronu przez jej brata, Zygmunta III Wazę, Anna przybyła do Polski, jednak ze względu na swoją wiarę nie była mile widziana na katolickim Wawelu. Została starościną ziemi brodnickiej, później golubskiej. Słynęła z dbałości o swoje włości, zakładała ogrody pełne kwiatów i ziół, z których przygotowywano lekarstwa dla potrzebujących. Anna Wazówna cierpiała na wrodzoną chorobę, wgniecenie podstawy czaszki. Zainteresowanie medycyną i poszukiwanie remedium na własne dolegliwości sprawiły, że zleciła Szymonowi Syreńskiemu stworzenie pierwszego polskiego zielnika. Niestety nie udało się znaleźć lekarstwa, a mimo złego stanu zdrowia królewna nie przestawała troszczyć się o poddanych. Zmarła w 1625 roku i ze względu na wyznanie nie mogła być pochowana w kaplicy wawelskiej. Po upływie 11 lat jej bratanek, król Władysław IV Waza, zdecydował, że Anna spocznie w toruńskiej świątyni. Uroczystość pogrzebowa miała charakter królewski, a królewna została pochowana w charakterystycznym biało-czarnym mauzoleum. Po franciszkański kościół w niebie
niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu to nie tylko miejsce modlitwy i skupienia, ale także żywa lekcja historii, w której splatają się losy zakonów, wielkich rodów i zwykłych mieszkańców miasta. Każdy detal tej świątyni opowiada inną historię, a jej wnętrze zachwyca nie tylko miłośników sztuki sakralnej, ale i wszystkich, którzy chcą na własne oczy zobaczyć, jak przez wieki zmieniało się oblicze Torunia i jego duchowej stolicy.

0: mama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie.

Ciechocinek, perła polskich uzdrowisk i miasto z niezwykłą historią, położony w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego na malowniczych Kujawach. Ciechocinek to miejsce, które od dziesięcioleci przyciąga tysiące kuracjuszy i turystów z całej Polski oraz Europy. Miasto leży w szerokiej dolinie Wisły na lewym brzegu rzeki w obrębie Kotliny Toruńskiej. Ta lokalizacja nie tylko zapewnia wyjątkowy mikroklimat, ale także czyni Ciechocinek jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk. Uzdrowiskowy charakter miasta Ciechocinek to miasto, które niemal całkowicie oddało się działalności uzdrowiskowej. Próżno tu szukać wielkich fabryk czy przemysłowych kominów. Zamiast tego znajdziemy szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, liczne ośrodki wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze, pijalnie wód mineralnych, a także hotele, restaurację i tradycyjną warzelnię soli. Uzdrowiskowa część miasta tonie w zieleni parków, skwerów i dywanów kwiatowych, które są dumą lokalnej społeczności. Ciechocinek od lat cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. W latach 70. ubiegłego wieku miasto odwiedziło 60 tysięcy osób. W latach 80. liczba ta oscylowała wokół 52 tysięcy, a pod koniec dekady wzrosła aż do 85 tysięcy. Dziś te liczby są jeszcze wyższe, a Ciechocinek śmiało konkuruje z najważniejszymi europejskimi uzdrowiskami. Podstawą rozwoju miasta są niezwykle cenne zasoby naturalne. Wody lecznicze, których skład chemiczny sprawia, że są one wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń. Wody chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste i borowe, wydobywane z licznych źródeł solankowych, stanowią fundament tutejszych terapii. W Ciechocinku leczy się m.in. choroby narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, ginekologiczne, a także dolegliwości układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Kuracjusze korzystają z szerokiej gamy zabiegów, od kąpieli solankowych, jodobromowych i siarkowych, przez zawijania borowinowe, po balneoterapię, fizykoterapię, inhalację, irygację, klimatoterapię, kuracje pitne, gimnastykę i masaże. Ciechocinek to nie tylko uzdrowisko, ale również miasto z bogatą historią i licznymi zabytkami. W północnej części miasta znajduje się Park Zdrojowy, założony w latach 1872-1875, zaprojektowany przez Hipolita Cybulskiego. W parku rosną rzadkie i egzotyczne gatunki drzew, takie jak kłęk kanadyjski, korkowiec amurski czy miłożąb dwuklapowy, a alejki zachęcają do spacerów i odpoczynku. Na szczególną uwagę zasługuje także rezerwat florystyczny Stanowisko Słonorośli w pobliżu Tężni nr 3. Utworzony w kwietniu 1963 roku na powierzchni niemal 2 hektarów, chroni unikatowe gatunki roślin, takie jak solirud, zielny, mlecznik nadmorski czy aster solny. Dodatkowo obszar Ciechocinka i okolic objęty jest ochroną w ramach obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, liczącego ponad 38 tysięcy hektarów, co gwarantuje zachowanie specyficznego mikroklimatu i naturalnego piękna tego regionu. Nazwa Ciechocinek nie ma jednoznacznego pochodzenia. Według jednej teorii wywodzi się ona od imienia Ciechota, domniemanego założyciela lub właściciela osady. Inna hipoteza mówi, że pochodzi od zdrobnienia nazwy wsi Ciechocin, skąd mieli przybyć pierwsi osadnicy. Istnieje również lokalna legenda o miłosnej parze Ciechu i Cinie, którzy mieli dać nazwę miejscowości, podobnie jak słynna warszawska legenda o Warsie i Sawie. Pierwsze wzmianki o wsi Ciechocino pochodzą z roku 1379. Natomiast nazwa Ciechocinek pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w roku 1520. W średniowieczu teren dzisiejszego miasta był miejscem istnienia osady i grodu kasztelańskiego Słońsk, którego historia sięga nawet wieku VIII lub IX. Słońsk, znany z warzelni soli już w XIII wieku, został jednak zniszczony przez powodzie. Wiek XVII i XVIII przyniosły napływ osadników holenderskich, rozwój folwarków oraz znaczną rozbudowę wsi. Pod koniec XVIII wieku Ciechocinek liczył ponad 100 mieszkańców, a Słońsk około 50. Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy Austria przejęła Żupy Solne w Wieliczce i Bochni, rozpoczęto poszukiwania nowych

źródeł solanki. Odkrycie tych w Ciechocinku okazało się przełomowe. Na początku XIX wieku dzięki staraniom Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego powstały tu pierwsze tężnie oraz warzelnia soli. Tężnie numer 1 i 2 wybudowano w latach 1824-1829, a tężnie numer 3 ukończono w roku 1859. Projektantem tych niezwykłych konstrukcji był profesor Jakub Graf z Saksonii. W roku 1830 ukończono budowę warzelni soli, co stało się początkiem dynamicznego rozwoju uzdrowiska. Już w latach 20. XIX wieku pojawiły się pierwsze doniesienia o leczniczym działaniu miejscowych wód, z których korzystały m.in. dzieci Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego oraz rodzina Ludwika Platera. To właśnie wtedy powstał zalążek pierwszego zakładu leczniczego. Ciechocinek zyskał prawa miejskie w roku 1916, a w okresie międzywojennym nastąpił dalszy rozwój uzdrowiska. W latach 20. i 30. powstały nowe sanatoria, odwiercono pierwszą cieplicę, a miasto zostało włączone do uzdrowisk państwowych. W roku 1927 Józef Piłsudski otrzymał tytuł pierwszego honorowego obywatela miasta. W 32. roku XX wieku otwarto imponujący basen termalno-solankowy zaprojektowany przez Romualda Gutta i inżyniera Aleksandra Sznolisa. Okres II wojny światowej i powojenne lata, wybuch II wojny światowej przyniósł miastu trudne czasy. Ciechocinek został przemianowany przez okupantów na Hermannsbad i zamieniony w niemieckie uzdrowisko dostępne wyłącznie dla obywateli Rzeszy. Ludność polska i żydowska była prześladowana, wysiedlana lub mordowana. W czasie wojny zorganizowano tu także liczne grupy oporu, a miasto stało się ważnym ośrodkiem konspiracji. Ciechocinek został wyzwolony w styczniu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej, w tym 3. Dywizję Piechoty imienia Romualda Traugutta. Po wojnie miasto szybko odbudowało swój potencjał uzdrowiskowy i powróciło do swojej pierwotnej funkcji. Obecnie Ciechocinek to nowoczesne uzdrowisko, które zachowało swój niepowtarzalny klimat i historyczne dziedzictwo. W mieście działa kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a tężnie, unikatowe drewniane konstrukcje stały się symbolem miasta i magnesem przyciągającym turystów. Oprócz tego Ciechocinek oferuje bogatą ofertę kulturalną, liczne festiwale, koncerty i wydarzenia plenerowe, które sprawiają, że życie tutaj tętni przez cały rok. Ciechocinek pozostaje miejscem, w którym historia przeplata się z nowoczesnością, a naturalne bogactwa służą zdrowiu kolejnych pokoleń. To miasto, do którego chce się wracać nie tylko po zdrowie, ale także po wyjątkowe wspomnienia.

0: sama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.
4: Kiedy brak